0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, witajcie. Za chwilę ruszamy w drogę. Dziś w programie skąd się biorą korki lub jak to woli zatory, jaki jest nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej i na stacjach drogo coraz drożej. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: To nie straszenie, ale w szczycie wakacyjnych wyjazdów paliwa będą coraz poważniejszym wydatkiem, tak się wydaje. W tym tygodniu według e-petrol.pl możliwe są dalsze wzrosty cen detalicznych. Średnia cena litra w kraju wyniesie według tego portalu branżowego za benzynę 7,3750 za litr, olej napędowy 7,99, 8,15 nawet na Dolnym Śląsku jest taniej i autogaz 3,06, 3,15 za litr. Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia programu CPN. Minister Szłapka poinformował, że utrzymywanie mechanizmu na stałe nie jest możliwe ze względu na koszt dla budżetu państwa, wynoszący, przypomnę, około 1,5 miliarda miesięcznie. Dlatego jego ewentualne przywrócenie będzie rozważane jedynie w przypadku wyraźnego pogorszenia się sytuacji rynkowej. No w sumie oby taka nie nastąpiła. Teraz nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej. Wyprzedzać w mieście jadący 50 km na godzinę policyjny radiowóz na rowerze.
0: Aktualności.
1: Rowery elektryczne, które tak naprawdę rowerami nie są, to powoli plaga naszych miast. Plaga, z którą policjantom raz się udaje walczyć, raz nie. Tym razem jednak sam rowerzysta, cyklista postanowił funkcjonariuszom pomóc i złamał kilka przepisów na ich oczach. W Głogowie radiowóz zaczął wyprzedzać rowerzysta bez kasku. Nie dość, że robił to na podwójnej ciągłej, to z prędkością ponad 50 km na godzinę. W czasie kontroli okazało się, że rower elektryczny, którym poruszał się 47-latek, zgodnie ze specyfikacją techniczną podlega obowiązkowej rejestracji. Kierujący nie posiadał ani tablic rejestracyjnych, ważnej polisy OC oraz prawa jazdy kategorii A1 lub wyższej, które są wymagane do prowadzenia takiego pojazdu. Teraz sprawa tak zwanego roweru, a tak naprawdę chyba już motoroweru, trafi do sądu w Głogowie. I na koniec, skąd biorą się korki?
0: Ciekawostki.
1: Zwykliśmy sądzić, że zator potrzebuje wyzwalacza jakiegoś impulsu, zdarzenia, wypadku, robót drogowych czy zwężenia. Tymczasem część z nich nie ma żadnej widocznej przyczyny. To tak zwane korki widmo, czyli fale zatrzymań i ruszania przemieszczające się wstecz przez sznur aut, mimo że pojazd każdy jedzie do przodu. Takie wnioski wysnuli japońscy badacze, którzy poprosili 22 kierowców, by jechali po okrągłym torze ze stałą prędkością i bezpiecznym odstępem. W ciągu kilku minut drobne różnice w hamowaniu i czasach reakcji urosły w fale zatrzymań krążącą wokół toru, choć na drodze nie było żadnej przeszkody. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Tej sprawy jeden kierowca hamuje czasem nieco mocniej niż trzeba, kolejny reaguje z lekkim opóźnieniem i hamuje trochę ostrzej. Następny robi to samo. W ten sposób maleńkie zwolnienia ruchu wędrują wstecz, aż kierowcy setki metrów dalej muszą całkowicie się zatrzymać. Powtórzono ten test z jedną różnicą. Jeden z samochodów prowadzonych przez człowieka zastąpiono autonomicznym, zaprogramowanym na płynne przyspieszenie i hamowanie. Ten jeden pojazd stanowiący mniej niż 5% ruchu wystarczyłby wytłumić falę zatrzymań wokół całego toru, poprawiając przepływ i obniżając zużycie paliwa u wszystkich kierowców. Dziękuję, dziś w programie to wszystko. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na pograniczu tym razem zaczynamy wędrówkę po regionie. Każdy koniec weekendu przypomina mieszkańcom Zgorzelca, że kontrole graniczne wprowadzone przez stronę niemiecką ciągle trwają, czego dowodem są utrudnienia w komunikacji. Od czasu do czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się opinie, jakoby Zgorzelczanie do korków się przyzwyczaili, ale to nieprawda, dementuje burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
2: Ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Nie powiem, że przyzwyczailiśmy się do korków w mieście, bo to nieprawda. Nie przyzwyczailiśmy się, cały czas nas to irytuje. Mamy nadzieję, że w końcu się to zmieni, chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole jak Niemcy.
3: Podczas tegorocznej komisji rządowej, jaka odbyła się w Poczdamie, burmistrz Zgorzelca po raz kolejny wskazał, że kontrole graniczne prowadzone w taki sposób jak teraz stanowią przede wszystkim dla Polaków, ale także dla Niemców duże problemy.
2: Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, w którym wpisaliśmy właśnie ten postulat, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast na dzień dzisiejszy coraz bardziej jesteśmy poirytowani i nie ukrywam, że te korki są męczące. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie przeciwko rządowi federalnemu przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę założyć, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć, ponieważ moim zdaniem wyniki prezentowane są przez jedną i przez drugą stronę efektów tych kontroli wskazują na to, że głównie są zatrzymywani obywatele Ukrainy, którzy nie mają kompletu dokumentów bądź nie wiedzą, że z dokumentami, które mają, nie mogą przekraczać granicy, a nie są zatrzymywani uchodźcy, o których tutaj wszystkim chodzi z Bliskiego Wschodu. Myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. To są moim zdaniem nie najlepiej wydawane pieniądze.
3: Do tematu będziemy wracać. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: W Parku Narodowym Gór Stołowych doszło do wypadku. Jak informowaliśmy, sześciolatek oddalił się od rodziców i wpadł do kilkumetrowej szczeliny.
4: Zgłoszenie przyszło po 14 w południe o upadku dziecka z wysokości. Mariusz Grudzień, naczelnik grupy sudeckiej GOPR. Ratownicy w ciągu 20 minut byli na krawędzi szczeliny. Okazało się, że 6-letni chłopiec wpadł do szczeliny na Szczelińcu Wielkim.
5: Wizualnie jak to wygląda? To jest łatwo dostępny teren, gdzie każdy może wpaść?
4: Rodzina oddaliła się trochę od szlaku i zboczyła na bok. Myślę, że skusiły ich jagodziny. I między jagodzinami znajdowała się szczelina, gdzie chłopiec nie zauważył i wpadł około 8 metrów.
5: Tam dużo jest takich miejsc?
4: Bardzo dużo. No sama nazwa szczeliniec, cały szczeliniec pokrojony szczelinami, trzeba na nie uważać. Oczywiście szlaki są tak puszczone bezpiecznie, że przejście po szczelińcu jest bezpieczne, no ale jeżeli się zboczy troszeczkę ze szlaku, można wpaść do szczeliny. Chłopaki doszli, bo na szczelinie nie można wyjechać. Wyszli, zlokalizowali poszkodowanego, technikami alpinistycznymi zjechali, zabezpieczyli poszkodowanego, no i wydobyli go też technikami linowymi. Mógł wpaść niżej, bo szczelina jest dużo głębsza, myślimy, że około 18 metrów, no ale zatrzymał się na takim zaklinowanym kamieniu. Miał szczęście, że wpadł właśnie na taki mostek skalny, gdzie go zatrzymało. Urazy posinieczone, otarcia, uraz głowy, dlatego trafił na szpitalny oddział ratunkowy, został nasz w szpitalu na obserwację. Ale wszystko jest dobrze. W różnych miejscach mieliśmy podobne wypadki, że wpadały nam osoby do szczelin. Też i zwierzęta, nieraz osoby wychodzące z psami nie pilnowali swoich pupili. Też mieliśmy sytuację, że psy wpadały nam do szczelin.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Za nami wyjątkowe wydarzenie Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich. W Środowie Zdroju w hali spacerowej uzdrowiska ożyła historia przedstawiana przez prawdziwych mistrzów dawnego rzemiosła. Spotkanie ludzi, tradycji i pasji cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, kuracjuszy i turystów, mówi zastępczyni burmistrza Świeradowa Zdroju Dorota Marek.
6: Ja bardzo lubię imprezy, które mają jakąś ideę, jakiś temat i ta impreza właśnie taka jest. Proszę zobaczyć, jakie duże zainteresowanie jest wśród dzieci, które nie wiedziały, że szewc może naprawić buty, bo myślały, że but jak się zepsuje, to się wyrzuca. kierowca i się kupuje nowy. Nie wiedziały, że chleb można upiec w piekarni, bo czasami dzieci zapytane, a wiecie skąd się bierze taki cieplutki chlebek? Odpowiadają nazwą jednego z dużych sklepów. Rodzice pokazują, bo czasami sami pamiętają jeszcze jak to było, a dzieci z ogromną ciekawością lepią w glinie, stukają młotem, żeby wykuć sobie własny gwóźdź, czy próbują zrobić jakieś niesamowite nakrycie głowy.
7: Wyjątkowe wydarzenie, ginące zawody, rzemiosła Pogórza Izerskiego. Diana Słupska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy, Stacja Kultury w Świeradowie Zdroju. Wiąże się z tradycjami Pogórza Izerskiego, z tradycjami rzemiosła, tego co ludzie kiedyś wykonywali, ale na szczęście się te rzemiosła odnawiają. Muszą się dostosowywać do naszych czasów dzisiejszych. Kiedyś kapelusze, a dzisiaj fascynatory, na przykład na głowy. Można zobaczyć dawne prace kowala. Chociaż dzisiaj kowalstwo też istnieje, ale bardziej już jako artystyczne. Ale można również zobaczyć tkactwo, utkać sobie coś na naszych warsztatach, zrobić z rzemyka jakąś bransoletę czy pasek. I dzięki naszej współpracy z uzdrowiskiem Świeradów Czerniawa, dzięki zarządowi, panu prezesowi, mamy tutaj możliwość organizowania takich właśnie przepięknych wydarzeń.
8: Nazywam się Kamila Feda-Sikorska i przyjechałam z Walinia, z Gursowi, gdzie prowadzę pracownię artystyczną kapeluszowo. Wykonuję autorskie nakrycia głowy dla kobiet, mężczyzn, dzieci. Współpracuję z teatrami, z operami, fotografami, też artystami. Kocham to, co robię. To jest dla mnie po prostu spełnienie marzeń. Zawsze chciałam tworzyć ładne rzeczy. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność i też uszczęśliwiam innych. Wielokrotnie przychodzą do mnie panie i wychodzą naprawdę dużo bardziej szczęśliwe, wesołe, uśmiechnięte i takie pewniejsze siebie.
1: W Świeradowie przy Domu Zdrojowym odbyło się też wydarzenie inaugurujące sezon cyklu Lato na Dolnym Śląsku i spacerów po górskich szlakach. Od 31 lipca do 2 sierpnia Lato na Dolnym Śląsku zagości w Karpaczu przy Lipie Sądowej. A kolejne doniesienia z regionu zagoszczą na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Tego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej.
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, regulowane ceny paliw. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik i jest piękny. Szczegóły za chwilę. Dorota Wertycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: Czekamy więc na ustalenia. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze Stowarzyszenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji M-Obywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym M-dowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z M-Obywatela korzysta około 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Docenić ją z takich nietypowych powodów.
2: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum w Warszawie. I w stolicy na chwilkę się zatrzymajmy. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik. Tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie sernik, czy po prostu sernik, już hasa powybiegły i można go oglądać na żywo.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Sernik, tak jest. Wydaje nam się, że jego partnerka powinna się nazywać Pomidorowa. Wiadomo, sernik, każdy lubi pomidorową, też każdy lubi, więc byłby komplet. Dzień dobry, witajcie. Kłaniamy się niezwykle nisko. Jest wtorek, jest 28 lipca, jest rok 2026. Są wakacje, które dobiegają powoli do półmetka. Imieniny mają Antoni, Maciej i Wiktor. Jest 4,5 po 6. I jest jeszcze Chris Ria, który znajduje się teraz na plaży, czego mu serdecznie zazdrościmy. Znaczy, znajdował się pewnie, jak pisał tę piosenkę. Właśnie. Ciekawe, czy artyści tacy jak Chris Ria mieli urlopy i w trakcie urlopów jeździli sobie na plażę, czy też robili remont w domu. To jest zagadka. Radek Major, dzień dobry, witajcie.

0: No tak, niektórzy są na plaży, a niektórzy teraz muszą przemieszczać się samochodem. Chojnów, ulica Legnicka, wyjazd z sklepu takiego na B z owadem w logo. Tam dopiero straż przejechała, tam zderzyły się, zdaje się, dwa samochody. Droga jest tymczasowo zablokowana, ale na czwórce na kilometrze z numerem 67 między węzłami Jadwiciny Chojnów w kierunku na Zgorzelec posprzątano już po kolizji dwóch pojazdów i odblokowano w tym miejscu autostradę A4. Wiecie coś więcej? Dajcie znać 757-646-646 albo nagrajcie głosóweczkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was.

0: nasz Rebeka Temptation i kwadrans po szóstej. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Oto wtorek, oto 28 lipca, oto wakacje, oto 156 dni do końca roku. No i wreszcie Antoni, Maciej, Wiktor, panowie, wszystkiego najlepszego. Wy dzisiaj macie imieniny, ściskamy was mocno i mówimy wam: trzymajcie się, bądźcie dzielni, jakoś znieście ten dzień pełen uśmiechów, ciasteczek, torcików i innych takich tam i będzie dobrze. Wschód słońca 5.17, zachód 20.50, dzień jest krótszy już od najdłuższego dnia w roku. Człowieka zatkało. 59 minut. Będzie trwał 15 godzin i 33 minuty. Uważamy to za skandal. Ukradli nam tyle czasu. Jeśli chodzi o rzeczy inne, ważne, to musicie wiedzieć, że dzisiaj mamy w kalendarzu zapisany Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Nie mamy, ale możemy świętować. Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Też nie mamy masy mięśniowej, ale możemy świętować. Wszystkiego najlepszego i tym, którzy chorują, i tym, którzy kulturystykę uprawiają. Pozdrawiamy i ściskamy również. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. W nim zapisano, że tego dnia 285 lat temu zmarł Antonio Vivaldi, skrzypek i kompozytor muzyki poważnej, urodzony w roku 1678. Johann Sebastian Bach zmarł 276 lat temu, to kompozytor muzyki poważnej. Znaczy teraz ona jest poważna, kiedyś to była po prostu muzyka, rozrywkowo. Urodził się Johann Sebastian Bach w roku 1685, a zmarł mając lat 65. Richard Wright świętowałby dzisiaj 83. urodziny, to klawiszowiec i wokalista formacji Pink Floyd. Zmarł w roku 2008, mając lat 65. Beverly Craven kończy dzisiaj 63 lata, to brytyjska piosenkarka i kompozytorka, a w roku 1964 urodził się Tomasz Czyżewski, polski gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, współpracujący z Irą między innymi. W 1966 roku urodził się Rafał Kwaśniewski, wokalista, gitarzysta rockowy, kompozytor, autor tekstów, współpracownik lub były członek takich zespołów jak Kult, Deserter, Elektryczne Gitary czy PRL. W roku 2010, 28 lipca właśnie, odeszła do największej orkiestry świata Katarzyna Sobczyk, która tak naprawdę nazywała się Kazimiera Sawicka, polska piosenkarka, urodzona w roku 1945. W 2018 odeszła Kora, czyli Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrowska, primowo to Jackowska, polska wokalistka i autorka tekstów, między innymi w Manamie, prowadząca również karierę solową. Urodziła się w roku 1951, a odchodząc miała lat 67. Dusty Hill, czyli Joseph Michael Hill, basista, wokalista i klawiszowiec formacji ZZ Top, odszedł w roku 2021. Odchodząc miał lat 72.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Pod datą 28 lipca zapisano, iż w 1668 roku rozpoczęto budowę kaplicy pod wezwaniem świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Jej fundatorem był Christoph Leopold Szafgocz. Do dzisiaj, w dzień świętego Wawrzyńca, na szczycie Śnieżki spotykają się przewodnicy i ratownicy górscy z Czech i Polski, świętując swoje święto. W roku 1741 król Prus wydał dekret, mocą którego do wszystkich rad miejskich na Śląsku należy dokoptować dwóch mieszczan wyznania protestanckiego. Dotychczas rządy Habsburgów dopuszczały do kierowania miastami wyłącznie katolików. A w roku 1844 w obecności pruskiej pary królewskiej uruchomiono świątynię Wang. Średniowieczna drewniana świątynia została przeniesiona z Norwegii, a dzisiaj turyści, którzy przyjeżdżają do Karpacza, żądając łoscypków, mówią na tę świątynię Wang. Też ładnie w sumie.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, to my jesteśmy Big Cyc.
3: I bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

Big Cyc i Jerzy Połomski, to powiem wam była współpraca z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, dlatego ty drogi mężczyzno teraz zrób swojemu dziewczęciu przynajmniej kawę albo herbatę, albo zapytaj jak się czuje, albo ucałuj w czółko, pewnie się ucieszy, chociaż w te czółko, w to czółko, nie w ten czółek, puknie się i powie, co ty stary dzisiaj zmalowałeś. Ej, słuchaj teraz, Olda Trzymons, 23,5, po 6, muzyczne radiolato, o poranku. Dzień dobry!

0: strachy na lachy i motylki zwane również motylami trzewnymi. Mamy nadzieję, że będziecie mieli takie motyle z powodu miłości wakacyjnej, a niekoniecznie z powodu dolegliwości gastrycznych związanych ze spożyciem na przykład bakterii salmonelli. 6.30, prawie 1, pora właściwa na... Na raport regionalny, który zaczynamy od prognozy pogody. Od 12 do 15 stopni teraz, później w ciągu dnia od 23 do 25. Więcej słońca niż wczoraj, ale chmury też będą na niebie, przy czym deszcz jest mało prawdopodobny, padać raczej nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Biometr obojętny. Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono wynosi w tej chwili, dajcie tylko sekundkę, bo komputer się pomylił przy dodawaniu. On tak ma, teraz się nie trzeba starać. W ogóle 1019 hektopaskali i będzie jeszcze szło do góry. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz idealne. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
2: Kontrowersje dotyczące tężni solankowych dotknęły także Bolesławiec. Wątpliwości budził przede wszystkim skład chemiczny wody wykorzystywanej do rozpylania. Jedna z takich instalacji działa w Bolesławcu od ponad 4,5 roku, gdzie o najwyższą jakość solanki każdego dnia dba przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Dolina Bobru. Teraz cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców, że w ostatnim czasie konieczne było jej ogrodzenie, by chronić obiekt przed niewłaściwym użytkowaniem i zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających.
3: Jeżeli chodzi o naszą tężnię solankową, to chciałbym też powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że stosujemy zawsze sprawdzoną solankę z zabłocia, która ma odpowiednie stężenie soli. Solanka jest regularnie badana na to stężenie, także ona jest jak najbardziej bezpieczna. Grzegorz Kozłowski, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Dolina Bobru. Solanka powinna być w sposób kulturalny obsługiwana, czyli nie powinna być zaśmiecana, nie powinny być uszkodzane. Często mieszkańcy sobie biorą na pamiątkę tą darninę, która jest elementem solanki. Dlatego ostatnio tutaj w porozumieniu z prezydentem postanowiliśmy nieco ją ogrodzić, żeby ta komunikacja wokół solanki dalej się odbywała, ale jednak żeby się do niej nie zbliżać, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać i cieszyć się dobrem tej instalacji.
4: Często panie tu przychodzą posiedzieć koło tężni?
5: Codziennie.
4: Tak?
5: Po 3-4 godziny. Ja 4 dni w ubiegłym tygodniu byłam.
4: A to, że ona jest tak ogrodzona, lekko nie przeszkadza paniom?
5: No nie.
4: Dobrze.
5: Bardzo dobrze, że ogrodzili,
4: pewnie,
5: bo różnie wsocili to.
6: Pili, wyrzucali butelki, wszystko także. No. Okropnie
5: także
6: było.
4: Czuć, że ta tężnia coś daje?
5: Czuć. Tak? Ja tak. O wiele lepiej się czuję.
6: Moja córka mieszka we Wrocławiu i mówił, ty wiesz co, we Wrocławiu tego nie ma, co u was w Bolesławcu.
4: Czy ogrodzenie nie wpływa na jakość tej solanki, która się wydobywa w postaci pary?
3: To ogrodzenie na pewno nie wpływa na jakość tej solanki, ponieważ najlepsza odległość oddziaływania tej instalacji to jest od 2 do 3 metrów, także to ogrodzenie na pewno tutaj nie wpływa na poziom doznań, które mieszkańcy mają przy tej tężni solankowej.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Przenosimy się do położonego na peryferiach Wałbrzycha Chwaliszowa. Właśnie rozpoczyna się tam budowa nowego bloku wielorodzinnego. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście gmina Stare Bogaczowice nie bez kozery. Jest jedną z niewielu gmin, która nie ma problemu z depopulacją. Leżąca zaledwie kilka kilometrów od Wałbrzycha kusi Wałbrzyszan mieszkaniami komunalnymi w cichej i spokojnej okolicy. Po 2 budynkach w miejscowości Struga rozpoczyna budowę 3 w Chwaliszowie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, przekazano teren budowy i prace mogą się zacząć w zasadzie lada dzień.
8: Powstanie budynek na 30 lokali mieszkalnych. Przewidywany czas około 1,5 roku budowy, także myślę, że gdzieś tak za rok o tej porze powołam komisję, która opracuje regulamin i będzie przeprowadzony nabór na te mieszkania.
7: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Tak jak powiedział, w nowym bloku zaplanowano 30 nowych mieszkań i chociaż gmina kusi mieszkańców Wałbrzycha, wójt zapewnia, że pierwszeństwo będą mieli młodzi mieszkańcy jego gminy.
8: Po pierwsze mamy jakąś listę oczekujących mieszkańców, a po drugie bardzo byśmy chcieli, żeby nasi młodzi mieszkańcy nie uciekali stąd do Wałbrzycha, czy gdzieś nawet do Wrocławia i do innych miast, tylko mieli możliwość zamieszkania tutaj na miejscu. Wiem po tym, jak wyglądała sytuacja przy naborze na mieszkania w Strudze, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, dlatego jestem pewny, że te 30 mieszkań to i tak nie wyczerpie zapotrzebowania.
7: Dlatego gmina już stara się o finansowanie budowy kolejnego, czwartego już bloku komunalnego, także w Chwaliszowie. A rozpoczynająca się właśnie inwestycja będzie kosztowała około 13 milionów złotych. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Tegoroczny festiwal Kapusty i Pieroga w gminie Lubin odbędzie się w nowej lokalizacji. Mieszkańcy spotkają się na początku września w parku przy Pałacu w Księgnicach.
9: Zapowiada się pysznie, także artystycznie. Wprawdzie impreza odbędzie się dopiero 5 września, ale warto zaczekać, by spróbować pierogów i posłuchać Haliny Mlynkowej. Może nawet wziąć udział w konkursie na pieroga o ekstra smaku. O ekstra atmosferę zadbają także zespół Koniczynki, promujący lokalną kulturę i tradycję, energetyczna młodzieżowa orkiestra Dęta gminy Lubin i Midnight Blues. Zespół o mocnym, bluesowym, rockowym brzmieniu. Na towarzyszący festiwalowi konkurs kulinarny na potrawę z kapusty i pierogi Ośrodek Kultury przyjmuje zgłoszenia do 7 sierpnia. Wyjątkowa roślina oraz największe warzywo to konkurs zorganizowany z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów. Wystarczy przynieść swoją roślinę lub warzywo i dołączyć do zabawy. Jednak z tym może być problem, szczególnie dla seniorów konkursowiczów, bo podobno ma zostać pobity jeden z polskich rekordów. A te są okazałe. Na przykład dynia dorodka wyhodowana w Zarzeczu osiągnęła wagę 907 kg. Ogórek gigant z Raciborza był długi na 97 cm, a kabaczek z tego samego miasta ważył 54 kg. Podobno lubińska gmina zadbała o transport ewentualnych gigantów do Księgienic, żeby seniorzy nie musieli ich dźwigać. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
0: A ja się zastanawiam, co to jest pieróg o ekstra smaku.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Chociaż może lepiej nie wiedzieć. Za 23.07.
10: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

W zasadzie racja, szkoda na to łez. Panie wyśpiewują razem tę znaną prawdę, że słuchajcie, tego kwiatu to pół światu, jeśli chodzi o facetów. Wiadomka, Hania Kuzimowicz i Keira z taką ładną piosenką, z mądrościami życiowymi, ale my bardziej chcemy kawy niż mądrości życiowych. Kawy mimo wysokiego ciśnienia na zewnątrz. Disco Bambino, teraz Neil Rogers i Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You. Słuchajcie, ta piosenka to zaczyna się tak, jakby była piosenką festiwalową w jakimś San Remo, nie przemierzając. Jakże to ładny numer jest.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Apycy, zupełnie jak dzieciaki w przedszkolu. Rose i Bruno Mars teraz, a za moment u nas... Game.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, co nas czeka. Czy barany dały już głośniej radio? Nie dały. Dodadzą. Dziękuję. Barany staną się wrażliwe i nawet nadopiekuńcze. Relacje w domu znacznie się poprawią. Byki będą zabiegane i bardzo aktywne. Ktoś nawet może narzekać, że za bykami nie nadąży. Bliźnięta, życie nabierze większego rozmachu. Z kimś się spotkają, gdzieś wkrótce wyjadą. Raki nie unikną przeznaczenia. Co ma być? To będzie, trzeba poddać się z uśmiechem losowi. Lwy będą pełne pomysłów i planów na przyszłość. Wpływ na innych ludzi dzisiaj gwarantowany. Panny, możliwe zawirowania. Konflikty wiszą na włosku, ktoś będzie chciał pokrzyżować plany. Wagi, niewykluczone, że będą potrzebowały pomocy. Warto pytać i prosić o radę kogoś zaufanego. Skorpiony, mogą nachodzić dziwne, denerwujące myśli. Nie należy traktować ich zbyt poważnie. Strzelcy, zaskoczy nagła sytuacja. Uwaga na pecha, może czaić się niemal na każdym.

0: każdym kroku. Koziorożce mogą dziś pokonać swoje słabości. Trzeba dużych zmian i sporo dzięki temu można osiągnąć. Wodniki, uwaga na roztargnienie. Wieczorem po szalonym wtorku pozostaną tylko wspomnienia. Ryby, możliwe, że ktoś bliski sprawi małą niespodziankę. Czas na zluzowanie i odskocznie. A dzisiaj, wtorek 28 lipca, 156 dni do końca roku, imieniny mają Antoni, wszechstronny, konsekwentny i ambitny, Maciej, małostkowy, zmienny, posiadający zdolności organizacyjne, a także Wiktor, lubi zwyciężać, posiada dar przekonywania. Osoby urodzone 28 lipca są optymistyczne i energiczne, mają wielkie marzenia i rzadko rezygnują z podjętych planów. Łatwo zdobywają sympatię i uznanie ludzi, potrafią też z wdziękiem wykorzystywać innych dla swoich planów. W miłości mają powodzenie i chętnie angażują się we flirty czy romanse. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku. Waga.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: zazdroszczę jej. I tamta, i ta dziewczyna będzie miała możliwość za moment wysłuchać o nas najświeższych doniesień krajowych, zagranicznych i sportowych, na które zapraszamy już teraz na minutę przed siódmą.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
4: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów. W piątek do 37 stopni. Dorota Wartycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat. Poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
5: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
4: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
6: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
4: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe, regulowane ceny paliw. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
7: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
4: Nadal jedną z główną przyczyn wypadków tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy to ewakuowani we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wybuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
8: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
4: Najcieplej może być na południowym zachodzie nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
10: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchesteru City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
9: A dziś o 11:00 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych obejmie legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane. Zagłębie Lubin, pierwszym liderem ekstraklasy w tym sezonie. Na zakończenie pierwszej kolejki Miedziowi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. Oba gole padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw do siatki trafił Jakub Sypek, a potem Marcel Reguła. Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecze Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 1-6 i 4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet odpadła w Waszyngtonie w 1/8 finału.

0: Retro Rangers i Long Train Running. Słuchajcie, to jest dopiero numer stary jak świat, bo to jeszcze chyba lata 70. w tej wersji, trochę tak w okolicach roku 2005 czy 2007 porobiony. I naprawdę fajnie się tego słucha, nawet w roku 2026, 28 lipca. 9 minut po godzinie 7. Słuchajcie, historia taka. Wczoraj coś to było? Aha, jednostka ratowniczo-gaśnicza Bolesławiec Dolnośląskiej alarmowo dostała wieczorem informację, iż jeż wpadł do studni na głębokość 80 cm. Pani się bała jeża wyciągnąć, bo jeż kłuje, a przestraszony jeż może kłuć podwójnie. Poza tym nie wiadomo, co to tam. Jeże mają jakieś choroby i trzeba mieć rękawice, odwagę i w ogóle. No i pojechali tam panowie strażacy wyciągnęli istotę żywą w postaci jeża zasługującą na życie i okazało się, że to wcale nie studnia, tylko taka studzienka, zagłębienie betonowe przy oknie do piwnicy na głębokość do bioder, ale trzeba było wyzwać strażaków, bo zgłaszająca nie chciała tam wejść. A jeż potuptał w swoją stronę, czego i wam dzisiaj życzymy, żeby niespiesznie tuptać sobie tam, gdzie trzeba tuptać.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Do kotków wzywają, do piesków wzywają, do saryn wzywają, ale że do jeża wzywają, to tego nie wiedzieliśmy.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
4: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Czyli to nie jest wcale tatuś z cukrzycą, to zupełnie coś innego. Jeśli chodzi o słodkie rzeczy, no to teraz mamy nadzieję, że wasze życie będzie słodkie, miłe i w ogóle wspaniałe. A jeśli nie, to na pocieszenie mamy porcję wiadomości ze świata motoryzacji. 14 i prawie pół po siódmej.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, witajcie. Za chwilę ruszamy w drogę. Dziś w programie skąd się biorą korki lub jak to woli zatory, jaki jest nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej i na stacjach drogo coraz drożej. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: To nie straszenie, ale w szczycie wakacyjnych wyjazdów paliwa będą coraz poważniejszym wydatkiem, tak się wydaje. W tym tygodniu według e-petrol.pl możliwe są dalsze wzrosty cen detalicznych. Średnia cena litra w kraju wyniesie według tego portalu branżowego za benzynę 7,3750 za litr, olej napędowy 7,99, 8,15 nawet. Na Dolnym Śląsku jest taniej i autogaz 3,06, 3,15 za litr. Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia programu CPN. Minister Szłapka poinformował, że utrzymywanie mechanizmu na stałe nie jest możliwe ze względu na koszt dla budżetu państwa, wynoszący, przypomnę, około 1,5 miliarda miesięcznie. Dlatego jego ewentualne przywrócenie będzie rozważane jedynie w przypadku wyraźnego pogorszenia się sytuacji rynkowej. No w sumie oby taka nie nastąpiła. Teraz nowy szczyt niefrasobliwości lub nawet bezczelności drogowej. Wyprzedzać w mieście jadący 50 km na godzinę policyjny radiowóz na rowerze.
1: Aktualności.
2: Rowery elektryczne, które tak naprawdę rowerami nie są, to powoli plaga naszych miast. Plaga, z którą policjantom raz się udaje walczyć, raz nie. Tym razem jednak sam rowerzysta, cyklista postanowił funkcjonariuszom pomóc i złamał kilka przepisów na ich oczach. W Głogowie radiowóz zaczął wyprzedzać rowerzysta bez kasku. Nie dość, że robił to na podwójnej ciągłej, to z prędkością ponad 50 km na godzinę. W czasie kontroli okazało się, że rower elektryczny, którym poruszał się 47-latek, zgodnie ze specyfikacją techniczną podlega obowiązkowej rejestracji. Kierujący nie posiadał ani tablic rejestracyjnych, ważnej polisy OC oraz prawa jazdy kategoria 1 lub wyższej, które są wymagane do prowadzenia takiego pojazdu. Teraz sprawa tak zwanego roweru, a tak naprawdę chyba już motoroweru, trafi do sądu w Głogowie. I na koniec, skąd biorą się korki?
1: Ciekawostki.
2: Zwykliśmy sądzić, że zator potrzebuje wyzwalacza jakiegoś impulsu, zdarzenia, wypadku, robót drogowych czy zwężenia. Tymczasem część z nich nie ma żadnej widocznej przyczyny. To tak zwane korki widmo, czyli fale zatrzymań i ruszania przemieszczające się wstecz przez sznur aut, mimo że pojazd każdy jedzie do przodu. Takie wnioski wysnuli japońscy badacze, którzy poprosili 22 kierowców, by jechali po okrągłym torze ze stałą prędkością i bezpiecznym odstępem. W ciągu kilku minut drobne różnice w hamowaniu i czasach reakcji urosły w fale zatrzymań krążącą wokół toru, choć na drodze nie było żadnej przeszkody. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Tej sprawy jeden kierowca hamuje czasem nieco mocniej niż trzeba, kolejny reaguje z lekkim opóźnieniem i hamuje trochę ostrzej. Następny robi to samo. W ten sposób maleńkie zwolnienia ruchu wędrują wstecz, aż kierowcy setki metrów dalej muszą całkowicie się zatrzymać. Powtórzono ten test z jedną różnicą. Jeden z samochodów prowadzonych przez człowieka zastąpiono autonomicznym, zaprogramowanym na płynne przyspieszenie i hamowanie. Ten jeden pojazd stanowiący mniej niż 5% ruchu wystarczyłby wytłumić falę zatrzymań wokół całego toru, poprawiając przepływ i obniżając zużycie paliwa u wszystkich kierowców. Dziękuję. Dziś w programie to wszystko. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Lato to czas imprez plenerowych, lato to czas, kiedy odbywają się dni miasta, dni świni, dni koguta, dni Bóg jeden raczej wiedzieć z czego jeszcze. Ważne, że się ludzie bawią, czasami mniej fajnie, czasami fajnie, a czasami nawet bawią się na sportowo. Tak było w Lubawce, w niedzielę tam był rozgrywany puchar Polski strongmanów. Tak, takich facetów, słuchajcie, oni są wielcy naprawdę, ale są przesympatyczni tacy. Podchodzi do ciebie facet, który wygląda jakby chciał ci zrobić krzywdę i mówi: dzień dobry, przepraszam, będzie pan tak uprzejmy i powie mi, gdzie tutaj jest stanowisko z napojami? Z tyłu. Dziękuję uprzejmie. Słuchajcie, to była historia prawdziwa. W jednej z konkurencji wystartował człowiek, taki na około lat mniej więcej 50, na imię miał Dariusz. Będzie brał takie walizki wielkie i ciężkie i z tymi walizkami wielkimi i ciężkimi. To jest cała historia, o której opowiadamy już teraz.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I ta historia wygląda następująco. Prowadzący Jarek Dymek pyta się Dariusza: Dariuszu, ty masz jakieś doświadczenie w noszeniu tego typu rzeczy, jak te walizki strongmanów? A Dariusz odpowiada uśmiechnięty: nie, nie mam. A jakie masz doświadczenie w noszeniu w ogóle ciężarów? Ja jestem gastronomem, ja mam tutaj tę budkę między innymi z napojami i my tam nosimy kegi od piwa, a tam wchodzi 50 litrów plus ciężar tej beczki. I ja takie dwie biorę i noszę i tak 30 lat już to robię. I słuchajcie, on sobie dał z tym radę. Naprawdę, to jednak trzeba być strongmanem, żeby nosić takie rzeczy, a nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami bohater nosi też kegi z piwem. I nie tylko.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Gramy Steven Puff teraz. SOS.
3: Los

0: Zeria i Lackluster, o, tak chyba się miało to wymawiać. Plany, właśnie, jakie macie plany na wakacje? To chcielibyśmy was też zapytać. Dzień dobry, raz jeszcze, to Muzyczne Radio.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: A za moment będziemy informować, między innymi, o pogodzie.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Od 13 do 16 stopni teraz, później w ciągu dnia od 23 do 25 powoli rozkręcają nam się temperatury w regionie. Czwartek, piątek, sobota mają być bardzo ciepłe, wręcz upalne, a póki co to my mówimy, że nie dość, że cieplej dzisiaj niż wczoraj, to i więcej słońca ma być na niebie niż wczoraj, ale chmury też będą na nim gościć, a wraz z tymi chmurami, a nie, dzisiaj deszcz jest mało prawdopodobny, padać raczej nie powinno. Jeśli chodzi zaś o wiatr, to on dzisiaj jest słaby albo umiarkowany, czasami tylko może być porywisty z północnego zachodu i zachodu w Sudetach, może powieć do 60 km na godzinę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy dla Was ciśnienie, to wynosi 1019 hektopaskali i w ciągu dnia jeszcze pójdzie do góry. Biometr o poranku jest obojętny, a jakość powietrza w całym regionie wręcz idealna. Czy takie będą wiadomości z regionu? Jacek Rogulski, dzień dobry.
5: Dzień dobry, na początek brutalna napaść we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu pary obywateli Ukrainy, do którego doszło w niedzielę na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy. Pobita została także jego partnerka, która próbowała bronić 21-latka przed agresorami. Wczoraj do aresztu trafiło dwóch napastników w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w tym zajściu. Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policja nadal intensywnie pracuje nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego skandalicznego zdarzenia i zatrzymać pozostałych sprawców.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz echa podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Wszyscy trzej parlamentarzyści tej partii z okręgu wałbrzyskiego zostali wykluczeni z jej szeregów. A więcej na ten temat wie Jacek Zych.
6: Tak, rzeczywiście chodzi o Marcina Gwoździa, Ireneusza Zyskę i Grzegorza Mackę. Wszyscy trzej nie podpisali lojalki gwarantującej miejsce w szeregach Prawa i Sprawiedliwości i decyzją Jarosława Kaczyńskiego znaleźli się wśród ponad 40 innych parlamentarzystów i europosłów, którzy zostali wykluczeni z szeregów partii. Ja na gorąco, jeszcze w piątek, tuż po ogłoszeniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego, rozmawiałem właśnie z posłem Grzegorzem Macko. Zapytałem o emocje ostatnich dni.
7: No jest nam z tego powodu bardzo przykro, bo te działania, które podjęliśmy w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, one miały doprowadzić do poszerzenia bazy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, prawicy jako całości i zwyciężenia z Donaldem Tuskiem w wyborach po to, aby obalić jego rząd. I te ze wszechmiar pozytywne przesłanki nie spotkały się ze zrozumieniem kierownictwa i to jest dla nas bardzo przykre i niezrozumiałe.
6: Powiedział mi Grzegorz Macko, zapytany o przyszłość swoją i posłów, którzy zdecydowali się pozostać przy Mateuszu Morawieckim, odpowiada, że wciąż jeszcze za wcześniej na układanie wyborczych planów.
7: My jeszcze dzisiaj rano wszyscy zakładaliśmy, że jednak uda się dojść do porozumienia. Sprawa jest bardzo świeża. Nie mamy jeszcze żadnych planów dotyczących formalizowania jakiejś nowej inicjatywy politycznej czy nowego klubu. Oczywiście będziemy musieli się nad tym zastanowić, no bo jeżeli jesteśmy wypychani poza jedno ugrupowanie, poza jedno środowisko polityczne, jest to grupa ponad 40 posłów, do tego dochodzą jeszcze europosłowie, do tego dochodzi przynajmniej jeden senator, wielu radnych z całej Polski, którzy się do nas zgłaszają, no to trzeba się zastanowić, co z tym potencjałem zrobić, żeby go nie zmarnować.
6: Ja przypomnę, że spór w PiS dotyczy przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To przez kierownictwo PiS zostało uznane za rebelię i próbę przejęcia władzy w partii. Wszyscy, którzy nie podpisali listu lojalnościowego wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zostali w piątek wykluczeni z partii. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: I na koniec jeszcze jeden ważny temat. W ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje dotyczące tężni solankowych. W niektórych przypadkach wątpliwości budził przede wszystkim skład chemiczny wody wykorzystywanej do rozpylania. Jedna z takich instalacji działa w Bolesławcu od ponad 4,5 roku, gdzie o najwyższą jakość solanki każdego dnia dba przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji Dolina Bobru. Tężnia cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców, że w ostatnim czasie konieczne było jej ogrodzenie, aby chronić obiekt przed niewłaściwym użytkowaniem i zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających.
2: Jeżeli chodzi o naszą tarnię salankową, to chciałbym też powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że stosujemy zawsze sprawdzoną solankę z zabłocia, która ma odpowiednie stężenie soli. Solanka jest regularnie badana na to stężenie, także ona jest jak najbardziej bezpieczna. Grzegorz Kozłowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru. Solanka powinna być w sposób kulturalny obsługiwana, czyli nie powinna być zaśmiecana, nie powinny być uszkodzane. Często mieszkańcy sobie biorą na pamiątkę tą darninę, która jest elementem solanki. Dlatego ostatnio tutaj w porozumieniu z prezydentem postanowiliśmy nieco ją ogrodzić, żeby ta komunikacja wokół solanki dalej się odbywała, ale jednak żeby się do niej nie zbliżać, żebyśmy wszyscy mogli z tego korzystać i cieszyć się dobrem tej instalacji.
8: Często panie tu przychodzą posiedzieć koło tężni?
9: Codziennie.
8: Tak?
9: Po 3-4 godziny.
10: Ja 4 dni w ubiegłym tygodniu byłam.
8: A to, że ona jest tak ogrodzona, lekko nie przeszkadza paniom?
10: No nie.
8: Dobrze.
10: Bardzo dobrze, że ogrodzili,
8: pewnie,
10: bo
8: że
10: różnie cocili tu.
8: Pili, wyrzucali butelki, wszystko także. No. Okropnie
10: także
8: było. Czuć, że ta tężnia coś daje?
10: Czuć. Tak? Ja tak. Wiele lepiej się czuję.
8: Moja córka mieszka we Wrocławiu i mówi, ty wiesz co, we Wrocławiu tego nie ma, co u was w Bolesławcu.
11: Czy ogrodzenie nie wpływa na jakość tej solanki, która się wydobywa w postaci pary?
2: To ogrodzenie na pewno nie wpływa na jakość tej solanki, ponieważ najlepsza odległość oddziaływania tej instalacji to jest od 2 do 3 metrów, także to ogrodzenie na pewno tutaj nie wpływa na poziom doznań, które mieszkańcy mają przy tej tężni solankowej.
5: I to wszystko w tym raporcie, a kolejne informacje z regionu już o 8:30. Zapraszamy.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, I'm Elena. You are listening Muzyczne radio. Oh, mamma mia. Oh.

0: No tak, z jednej strony Mamma Mia, his Italiano, on jest Włochem, takie są życzenia, a rzeczywistość wygląda tak, że wpada małomiasteczkowy, który ma na imię Dawid. I to niekoniecznie na nazwisko może mieć podsiadło.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: Słońce na niebie również, a na zegarze kwadrans przed ósmą.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie.

Piszecie do nas w listach, a gdzie jest portfel Krzysztofa Szwałka? To my odpowiadamy, gdzie jest portfel Krzysztofa Szwałka. Otóż portfel Krzysztofa Szwałka jest na urlopie razem z

0: Uwagi na gorąco.
1: A to teraz porcja informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S8, kilometr z numerem 51, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ w kierunku na Warszawę. Prowadzone są bariery. Roboty drogowe tam wymieniają bariery drogowe. Prowadzą je też pewnie, bo trzeba jakoś je prowadzić. Ale zablokowany jest prawy pas i odruch odbywa się lipasem tylko lewym, a utrudnienia będą do godziny 14:30. Zaglądamy też na czwórkę, kilometr z numerem 67 między węzłami Jadwisin, Chojnów w kierunku na Wrocław. Też prowadzone są wymiany barier energochłonnych, w związku z czym zablokowany jest prawy pas w tym miejscu, a ruch odbywa się pasem tylko lewym i utrudnienia potrwają do godziny 12 dziś. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło i dziękujemy w imieniu naszych dobrze poinformowanych wtedy słuchaczek i słuchaczy.
0: Drogi na gorąco.
2: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: No właśnie, musiałbym się obudzić. Jeżeli ktoś ma do pracy na 8, to pora najwyższa, żeby wstać, obudzić się, a przynajmniej wstać, obudzisz się w pracy. Za chwilę będzie 8, za chwilę będą wiadomości, a to były przebiśniegi w towarzystwie czarnego hi-fi, tudzież hi-fi, tudzież hi-fi, melatonina.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 8.
7: Czas na wiadomości.
8: Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii. Dorota Wartycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
9: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
10: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
9: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
10: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
9: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
8: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
11: Decyzja ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
8: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
12: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
8: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zagłębie Lubiny na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy wygrało z Piastem Gliwice 2-0 i zostało pierwszym liderem w tym sezonie. Miedziowi wyszarpali zwycięstwo po niezbyt dobrym meczu, mówi ich trener Leszek Ojrzyński.
5: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było i jest to zwycięstwo nad Piastem od 9 lat, z tego co statystycy mi tam donieśli. Jest to pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu pod moją wodzą. Widzieliście pewnie, jak ten mecz przebiegał, że w pierwszej połowie nie kleiła nam się gra, było nerwowo. W drugiej połowie już zaczęliśmy z większym impetem, energią, no i wiemy, że zmiennicy się przyczynili do tego.
4: Druga kolejka sezonu ruszy w piątek. Rozpoczną ją mecze Wisły Płock z Widzewem Łódź i Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Kolejne trzęsienie ziemi we włoskim futbolu po tym, jak reprezentacja kolejny raz nie awansowała na mundial, dokonano sporych zmian. Nowym prezesem federacji został Giovanni Malago, który dyrektorem technicznym mianował ostatnio legendę włoskiej piłki Paolo Maldiniego. Ten wytypował na nowego selekcjonera Andre Pirlo, ale jego potencjalne zatrudnienie spotkało się z dużym sprzeciwem ze względu na powiązania biznesowe z rosyjską firmą bukmacherską. W związku z tym Maldini po ledwie kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji. Przypomnę, Pirlo był głównym kandydatem Maldiniego po tym, jak Pep Guardiola odrzucił pierwotną propozycję federacji. Z funkcją selekcjonera łączonych jest obecnie kilku znanych szkoleniowców, w tym Roberto Mancini, Thiago Motta i Antonio Conte. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, jest już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia 76ers. Umowa wartości 8 milionów dolarów zawarto na 2 lata. Działacze Sixers zbudowali bardzo mocny skład. Wcześniej pozyskali m.in. gwiazdę Boston Celtics Jaylena Browna, a trzon zespołu został, czyli Joel Embiid, Tyrese Maxey i VJ Edgecombe. Philadelphia, zdaniem ekspertów, z miejsca stała się jednym z głównych kandydatów do zdobycia w nowym sezonie mistrzostwa. I jeszcze siatkówka. Łukasz Kaczmarek w nowym sezonie reprezentować będzie barwy Asseco Resovi. 32-letni atakujący, który na koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Paryża, przez ostatnie 2 lata grał w Jastrzębskim Węgle.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Nie wiem, czy też tak mieliście, jak wielu naszych słuchaczy, którzy nam donoszą. Ja dzisiaj nie wstałem, nie wstałam. Spałem dłużej. Dalej śpię. Chciałbym mieć wakacje. Chciałbym móc nie iść do pracy. No taki dzień to jest dzisiaj, ale spokojnie. Słuchajcie, bardzo fajne temperatury. 23 do 25 stopni. Słoneczko na niebie. Padać raczej nie powinno. Czegoś tutaj chcieć więcej od tego jakże ładnego wtorku 28 lipca. Dnia, w którym to imieniny mają Antoni, Maciej i Wiktor. Panowie, wszystkiego najlepszego. Podzielcie się trucikiem, jak go dostaniecie, będzie nam niezwykle miło. 9 po 8.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was.

Do listy utrudnień, które są na czwórce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dosłownie przed 10 minutami dołożyła jeszcze jedno. 53 km w kierunku na Wrocław, to jest na węźle Krzywa. Prowadzone są roboty drogowe w postaci naprawy nawierzchni, w związku z czym panowie drogowcy zablokowali prawy pas, a ruch będzie się tam odbywał pasem lewym, więc jak zwykle w tym miejscu będzie wolniej, ale dobrze, że wolniej, bo pamiętajcie, pośpiech upokarza i to powinno być hasło reklamowe czwórki. Jeśli chodzi o inne rzeczy, słuchajcie, jaki ona zrobiła ostatnio postęp, jeśli chodzi o to, jak ona wygląda, jak Shakira niemalże. Nazywa się Monika Lewczuk, jest jedną z Miss Supernational z roku, zdaje się, 2008 czy 2011, jakoś tak. A czuje się lekko, czuje się pięknie, czuje się kobieco i bardzo dobrze, że tak się czuje. A my czujemy się też świetnie, na kwadrans po ósmej.

Una fiesta, takie życie, że jest dla nas świętem. W sumie rację mają panowie z SOS Project w towarzystwie Dante Tomasa. Tak jest, życie to jedna wielka fiesta, byleby tylko świętować w sposób odpowiedni. 21:30 po 8:00 świętuje sobie na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co chwilę wrzucając kolejną informację, tym razem A4, kilometr 30 między węzłem Godzieszów, Bolesławiec w kierunku na Wrocław. Tam też naprawiają nawierzchnię i tam zablokowany jest lewy pas dla odmiany, a ruch odbywa się tylko pasem prawym i utrudnienia mają potrwać do godziny 18:30 aż. Ale Farben teraz i goodbye.

Zupełnie nie wiemy, co to oznacza, ale dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Nie wiemy, co to jest ten kult masy mięśniowej, ale bardzo się cieszymy, że niektórzy mają taką masę mięśniową i są silni i potrafią ogarnąć różne rzeczy, między innymi lodówkę wnieść na trzecie piętro na przykład, albo w kole w samochodzie wymienić. Pozdrawiamy takich, co to właśnie robią, bo i takie zajęcia bywają o poranku. Dzień dobry raz jeszcze, teraz Martyna Baranowska mówi wam, tracimy tylko czas, a my mówimy nie. Za chwilę u nas będzie czas na raport regionalny.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 8.31. O tej porze w regionie od 15 do 17 stopni, czyli już jest nieźle, a później będzie jeszcze nieźle, i od 23 w Wałbrzychu do 25 stopni w Legnicy i Wrocławiu, tyle maksymalnie mają pokazać nasze termometry. Na niebie też dzisiaj więcej słońca, jutro to już będzie zdecydowanie więcej niż wczoraj, ale chmury też się będą pojawiały, przy czym opady deszczu są mało prawdopodobne i padać raczej dzisiaj nie powinno, tak na 99,9. Wiatr do tego słaby, czasami umiarkowany, a okresami nawet jest porywisty. W górach do 60 km na godzinę ma powiać, w porywach. Kierunki, z których wieje, to północno-zachodni i zachodni.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ono jest wręcz idealne w całym regionie i to pod względem wszystkich możliwych czynników, które mogą nam zaszkodzić. Sprawdzamy też barometr. On w stolicy regionu pokazuje 1020 hektopaskali. Ciśnienie jest wysokie i jeszcze będzie szło do góry, a biometr poranku mamy obojętny. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
5: A na początek ratownicza misja strażaków z Lubina ruszyło logistyczne zaplecze polskiej misji gaśniczej w Hiszpanii, gdzie szaleją gigantyczne pożary lasów. Dziś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w region Madrytu wyjechał samochód wypełniony sprzętem niezbędnym do działań ratowników. Z kolei w sobotę z lotniska Balice w Krakowie wojskowym samolotem odleci pierwsza zmiana strażaków. Wśród nich będą ratownicy z Dolnego Śląska, tworzący specjalistyczny moduł GFFF Wrocław.
6: Łącznie w trzech rotacjach do Hiszpanii wyjedzie 105 polskich strażaków z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia, a ich zadaniem będzie wsparcie działań przeciwpożarowych w ramach unijnego mechanizmu prepozycjonowania od 1 do 31 sierpnia, mówi kapitan Przemysław Rogalewicz, dowódca GFF Wrocław.
7: Znajdujemy się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Na bazie tej komendy zbudowane mamy bazę sprzętową modułu dolnośląskiego i stąd będzie tworzona logistyka tego wyjazdu, żebyśmy mieli czym działać. Ratownicy wylatują w sobotę i to będzie pierwsza zmiana, która będzie pełnić służbę podczas prepozycjonowania w Hiszpanii, która jest zaplanowana od 1 do 31 sierpnia. Biorą udział ratownicy z Dolnego Śląska, z Wielkopolski, z Podkarpacia oraz management z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z czego każda z trzech zmian ma taką samą ilość ratowników, więc 105 strażaków będzie brało udział w działaniach ratowniczych na terenie Hiszpanii.
6: Polscy strażacy będą stać stacjonować w rejonie Kastylia-La Mancha, w rejonie Toledo. Moduł GFF, czyli specjalistyczna grupa do naziemnego gaszenia pożarów lasów, działa bez ciężkich samochodów gaśniczych, a ratownicy docierają pieszo w trudno dostępny teren i prowadzą akcje z wykorzystaniem sprzętu przenoszonego na własnych plecach, w tym na przykład pomp do podawania wody umieszczonych na stelażu plecaka.
7: Moduł GFF charakteryzuje się tym, że nie do końca wykorzystujemy pojazdy ratownicze, które transportują tą wodę i ten sprzęt nam dowożą. Musimy to, co weźmiemy na własne barki, z tego korzystamy na miejscu, tym działamy. Są to narzędzia ręczne, które pozwalają nam mineralizować glebę. Są to pompy plecakowe, gdzie pozwalają nam wykorzystywać małe zasoby wodne.
6: Do Hiszpanii trafi także specjalistyczne wyposażenie, przygotowane i spakowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Mówi starszy aspirant Adrian Nasiennik z modułu GFF Wrocław.
8: Łącznie posiadamy 13 skrzyń. Są to zarówno skrzynie ze sprzętem logistycznym, typu namioty, śpiwory, oraz skrzynie ze sprzętem ratowniczym, czyli jest to sprzęt wykorzystywany bezpośrednio do działań gaśniczych.
6: Do tematu wrócimy. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Przenosimy się do położonego na peryferiach Wałbrzycha Chwaliszowa. Właśnie rozpoczyna się tam budowa nowego bloku wielorodzinnego. Inwestycje monitoruje Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście gmina Stare Bogaczowice nie bez kozery. Jest jedną z niewielu gmin, która nie ma problemu z depopulacją. Leżąca zaledwie kilka kilometrów od Wałbrzycha kusi Wałbrzyszan mieszkaniami komunalnymi w cichej i spokojnej okolicy. Po dwóch budynkach w miejscowości Struga rozpoczyna budowę trzeciego w Chwaliszowie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, przekazano teren budowy i prace mogą się zacząć w zasadzie lada dzień.
10: Powstanie budynek na 30 lokali mieszkalnych. Przewidywany czas około 1,5 roku budowy. Także myślę, że gdzieś tak za rok o tej porze powołam komisję, która opracuje regulamin i będzie przeprowadzony nabór na te mieszkania.
9: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Tak jak powiedział, w nowym bloku zaplanowano 30 nowych mieszkań i chociaż gmina kusi mieszkańców Wałbrzycha, wójt zapewnia, że pierwszeństwo będą mieli młodzi mieszkańcy jego gminy.
10: Pierwsze, mamy jakąś listę oczekujących mieszkańców, a po drugie, bardzo byśmy chcieli, żeby nasi młodzi mieszkańcy nie uciekali stąd do Wałbrzycha, czy gdzieś nawet do Wrocławia i do innych miast, tylko mieli możliwość zamieszkania tutaj na miejscu. Wiem po tym, jak wyglądała sytuacja przy naborze na mieszkania w Strudze, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, dlatego jestem pewny, że te 30 mieszkań to i tak nie wyczerpie zapotrzebowania.
9: Dlatego gmina już stara się o finansowanie budowy kolejnego, czwartego już bloku komunalnego, także w Chwaliszowie. A rozpoczynająca się właśnie inwestycja będzie kosztowała około 13 milionów złotych. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Na koniec ważny apel do rodziców, który opublikowała głogowska policja po tym, jak 2-letni chłopiec zaginął podczas spaceru.
11: Ta sytuacja kosztowała wiele nerwów rodziców 2-letniego chłopca i samo dziecko, które zgubiło się podczas spaceru w gminie Jerzmanowa w powiecie głogowskim. Maluszek oddalił się od dorosłych i wbiegł w pobliskie pole kukurydzy, gdzie opiekunowie stracili go z oczu. Rodzice próbowali sami odnaleźć chłopca, ale kiedy to się nie udało, o zaginięciu dziecka zaalarmowali służby ratunkowe. Do akcji wkroczyli policjanci i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczej. Jak mówi nam podkomisarz Natalia Szymańska, policjanci sprawdzali okolice, w tym pole kukurydzy. Na szczęście niedługo po otrzymaniu zgłoszenia chłopiec został odnaleziony. Poszukiwania zakończyły się szczęśliwie i chłopczyk wrócił do mamy i taty cały i zdrowy. Jednak apelujemy do wszystkich rodziców oraz opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale opiekunowie nie powinni tracić czujności. Nawet miejsca, które wydają się bezpieczne, mogą być groźne dla małych dzieci, szczególnie otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy lasy, wylicza policjantka i dodaje, że w razie zaginięcia malucha nie wolno zwlekać ani chwili i należy natychmiast wezwać pomoc. Szybkie przekazanie informacji może mieć strategiczne znaczenie dla przebiegu poszukiwań. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Kolejny raport już o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda jak najbardziej zachęca do wyjścia w góry. Robi się coraz ładniej, słoneczko już wychodzi, te chmurki jeszcze tak po tym niebie płyną, ale to powinny się w ciągu dnia poprawiać. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr północno-zachodni 11 metrów na sekundę. Widzialność mamy ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 842 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeniem. Śląska Poręba 16 stopni, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, wilgotne, w związku z tym mogą być też śliskie, także chodząc rano po tych naszych górkach proszę mieć to wszystko na uwadze, szczególnie w tych miejscach zacienionych. I tak jak za każdym razem gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek, dziękuję.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey Poland, we are Red City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Godzina słońca bez końca. Reklama. Wielka promocja w Automaini Imo Car Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem.

ten kolejny poranny hit to jest Hathaway, No Calor. Cokolwiek to znaczy, kalor, kaloryfer? Ciepełko? Słoneczko? O, może taką drogą pójdźmy. Mark Medlock teraz i Summer Love, życzymy wam takiej miłości letniej. Chociażby do samego siebie, bo jak się człowiek sam nie ukocha, to może być tak, że nie będzie ukochany. Za 10 minut 9.

0: To oni razem mówią wam bonjour, my też mówimy wam bonjour. Dzień dobry, witajcie dziewczęta i chłopcy. Za chwilę powiem wam te słowa również i Zbyszek Deka. A ja mówię wam pięknego dnia wam życzę. Bądźcie dla siebie mili, cieszcie się słońcem, ogrzewajcie się wzajemnie, chłodźcie się, kiedy to jest potrzebne, i pożyczajcie sobie pieniądze. Radek Bajor, do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Witajcie kochani, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Słuchajcie go nadal.
0: Ale zanim wiadomości, u nas to jeszcze Pectus z takim oto utworem Barakito, a za moment będzie o kraju, o świecie i o sporcie też będzie. Też zapraszamy. Pa!

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców. Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
5: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
4: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
6: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenia z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
4: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego byłoby tym konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
7: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiS-em ma się znaleźć około 40 polityków PiSu. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5000 osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
8: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
4: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Były obrońca Milanu, Paolo Maldini, zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca. Decyzja Maldiniego o rezygnacji zapadła wkrótce po tym, jak były reprezentant Włoch Andrea Pirlo oświadczył, że nie jest już kandydatem na selekcjonera Italii. A zrobił to po sporym sprzeciwie środowiska wynikającym z powiązań Pirlo z rosyjskim biznesem, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Powód jest taki, że już wcześniej miał powiązania z Rosją, a to po prostu wielu osobom uwidoczniło, jak one są duże. Jest on bowiem ambasadorem marki Fonbet już od października ubiegłego roku. Bierze udział obok Andrija Arszawina w każdych praktycznie takich najważniejszych materiałach promocyjnych bukmachera. To bukmacher rosyjski, można powiedzieć powiązany z władzą, sponsor wielu właśnie wspieranych przez władze projektów.
9: Wśród głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch wymienia się teraz Roberto Manciniego, Thiago Motta i Antonio Conte. Zagłębie Lubin w meczu kończącym pierwszą kolejkę Ekstraklasy pokonało Piasta Gliwice 2-0. Trener gości Daniel Myśliwiec żałował, że nie udało się w Lubinie wywalczyć choćby punktu.
10: W momentach, w których wszystko wydawało się pod naszą absolutną kontrolą, graliśmy swoje. Nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami. Taktycznie na ten moment nie dostrzegam żadnych rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej.
9: Dzięki dwubramkowej wygranej Zagłębie po pierwszej kolejce prowadzi w Ekstraklasie. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Norwek Kasper Ruud zgłosili się także do tegorocznej edycji mixta w wielkoszymowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się 25 i 26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu, a pary znów utworzą największe gwiazdy rankingów ATP i WTA. Tymczasem szybko zakończyła się przygoda Magdy Linety w turnieju rangi 500 w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6 i 4-6 już w pierwszej rundzie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Mamy znów słoneczne lato, wakacje i jak tego nie lubić. I Like It, Eagle Eye Cherry w Muzycznym Radiu 28 lipca we wtorek, 9 minut po godzinie 9. Kłania się Zbyszek Deka, dzień dobry.
1: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

The Art of Letting Go, muzyczne radio we wtorek, coraz bliższy półmetek wakacji. Trzeba się też pogodzić z tym, że i dzień coraz krótszy. Dzisiejszy krótszy od najdłuższego dnia w roku o praktycznie godzinę. Dokładnie o 59 minut Zako Power przed horoskopem, który przypomnimy za kilka minut. Jest 9.15.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany staną się wrażliwe i nawet nadopiekuńcze. Relacje w domu znacznie się poprawią. Byki będą zabiegane i bardzo aktywne. Ktoś nawet może narzekać, że za bykami nie nadąży. Bliźnięta, życie nabierze większego rozmachu. Z kimś się spotkają, gdzieś wkrótce wyjadą. Raki nie unikną przeznaczenia. Co ma być, to będzie. Trzeba poddać się z uśmiechem losowi. Lwy będą pełne pomysłów i planów na przyszłość. Wpływ na innych ludzi dzisiaj gwarantowany. Panny, możliwe zawirowania, konflikty wiszą na włosku. Ktoś będzie chciał pokrzyżować plany. Wagi, niewykluczone, że będą potrzebowały pomocy. Warto pytać i prosić o radę kogoś zaufanego. Skorpiony, mogą nadchodzić dziwne, denerwujące myśli. Nie należy traktować ich zbyt poważnie. Strzelce, zaskoczy nagła sytuacja, uwaga na pecha. Może czaić się niemal na każdym kroku. Koziorożce mogą dziś pokonać swoje słabości, dokonać dużych zmian i sporo osiągnąć. Wodniki, uwaga na roztargnienie. Wieczorem po szalonym wtorku pozostaną tylko wspomnienia. I jeszcze ryby. Możliwe, że ktoś bliski sprawi małą niespodziankę. Czas na zluzowanie i odskoczenie. A może nawet na odskocznie. 28 lipca. Urodzeni w tym dniu są zazwyczaj osobami optymistycznymi, energicznymi, mają wielkie marzenia i rzadko rezygnują z podjętych planów, łatwo zdobywają sympatię i uznanie ludzi, potrafią też z wdziękiem wykorzystywać innych do swoich planów. W miłości mają powodzenie i chętnie angażują się we flirty czy romanse. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to waga. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, wszechstronny, konsekwentny i ambitny, Maciej, małostkowy, zmienny, posiadający zdolności organizacyjne i Wiktor, posiadający dar przekonywania, lubiący zwyciężać. A więc samych zwycięstw, samych powodzeń, wszystkiego co najlepsze życzymy. W dniu, który potrwa 15 godzin i 33 minuty, 28 lipca, Muzyczne Radio we wtorek, jest 9:20.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: stacja. Muzyczne radio. Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
2: A propos wydarzeń, zdarzeń w regionie, już za chwilę u nas raport regionalny.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
4: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na Dolnym Śląsku aktualnie od 16 do 19 stopni, popołudnie z temperaturą od 22 do 25 stopni. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Dzisiaj powieje umiarkowany wiatr, chwilami mocniejszy z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Pierwsza część dnia bardzo ładna, słoneczna. Po południu przybędzie chmur, ale padać dziś nie będzie. Najbliższe dni też bez deszczu, z coraz wyższą temperaturą, która jutro zbliży się miejscami do 30 stopni, a w czwartek już miejscami znacznie przekroczy 30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Minęła 9.30, zatem czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: A na początek powracamy do brutalnej napaści we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu paru obywateli Ukrainy, do którego doszło w niedzielę na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu. Początkiem miała być sprzeczka w kolejce w sklepie. Później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy przed sklepem. Pobita została także jego partnerka, która próbowała bronić 21-latka przed agresorami. Wczoraj do aresztu trafiło dwóch napastników w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w tym zajściu. Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego skandalicznego zdarzenia i zatrzymać pozostałych sprawców.
2: Muzyczne radio.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
3: 280 tysięcy złotych kosztowała budowa nowego miasteczka rowerowego w Świdnicy. Są skrzyżowania, przejazdy kolejowe, znaki stop i śluzy rowerowe. W piątek oddano je do użytku. Materiał Jacka Zycha.
5: To powrót do historii z początku XX wieku, kiedy na terenie przy szkole podstawowej nr 8 wybudowano takie właśnie miasteczko. To przez kilka lat miało się dobrze, a przez kolejnych kilkanaście popadało w ruinę. Dziś powraca w tym samym miejscu, w odnowionej i bezpiecznej formie.
6: Bardzo brakowało takiego obiektu, na którym dzieci mogłyby się uczyć właśnie bezpiecznej jazdy. Jazdy takiej, żeby nie kolidowało to z przepisami. Jazdy, podczas której na żywo zrozumieją, co znaczą poszczególne znaki drogowe, gdzie będą mogli przetrenować różne sytuacje, które potem mogą się zdarzyć na prawdziwej drodze. Chcemy, żeby z tego miasteczka korzystało jak najwięcej, nie tylko dzieciaków, bo jeżeli dorosły przyjedzie tutaj i będzie sobie chciał przetrenować na przykład przejazd rowerem przez przejście na chodniku dla pieszych, to też oczywiście zapraszamy.
5: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, co w zasadzie pokrywa się z tym, o czym mówią policjanci, bo to właśnie o to mają do rowerzystów najwięcej zastrzeżeń.
7: Największym problemem jest to, że rowerzyści poruszają się po chodnikach, a nie na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. No i przede wszystkim przejeżdżanie przez oznakowane przejścia dla pieszych, tu jest głównym problemem, tak? No bo taki kierujący musi w sposób drastyczny zahamować, jeżeli taki rowerzysta wjedzie na te przejście dla pieszych.
5: Wyjaśnia młodszy aspirant Krystian Grygal z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Świdnicy. Miasteczko służy od piątku mieszkańcom, można z niego korzystać o dowolnej porze, a władze miasta i policja już planują tam wspólne akcje adresowane i do młodzieży, i do dorosłych użytkowników dwóch kółek. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Na koniec jeszcze ostrzeżenie. Mieszkańcy regionu oraz turyści muszą być odpowiedzialni i ostrożni. W lasach jest sucho, a synoptycy zapowiadają powrót wysokich temperatur, ostrzegają strażacy i leśnicy. Według statystyk 9 na 10 pożarów lasów powoduje człowiek, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
8: Zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się z wilgotnością ściółki, czyli tego poszycia pokrywy gleby, poszycia leśnego oraz wilgotnością powietrza. Jest w lesie bardzo sucho, w związku z tym apeluję do wszystkich o ostrożność, o rozsądek i korzystanie z terenów leśnych naprawdę mądrze i rozsądnie. Przede wszystkim mam tu na myśli rozpalanie ognisk. To też jest zabronione na terenach leśnych, a jednak mamy przykłady, że takie sytuacje mają miejsce. Ja przypomnę, że wszystkie pożary lasów są pożarami trudnymi do gaszenia, przede wszystkim z racji na trudny dojazd, a szczególnie u nas w górach na naszym terenie. No i drugi czynnik, z powodu którego są te pożary trudne, to przede wszystkim trzeba wodę zorganizować do gaszenia tego pożaru, a muszą być jej duże ilości i to też wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Jest to czaso i kosztochłonne, jeżeli chodzi o działania w lesie. Także apeluję o rozsądek, żebyśmy w tym roku mieli mniej pożarów niż w zeszłym, pomimo tego, że w lesie jest bardzo sucho.
3: Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w górach. Ma być pogodnie, ciepło, ale ostrożności nigdy za wiele.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
10: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOPR, a to nigdy żurny Piotr Kasznie. Dzisiejsza pogoda jak najbardziej zachęca do wyjścia w góry. Robi się coraz ładniej, słoneczko już wychodzi, te chmurki jeszcze tak po tym niebie płyną, ale to powinno się w ciągu dnia poprawiać. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr północno-zachodni 11 metrów na sekundę. Widzialność mamy ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 842 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, z małym zachmurzeniem. Szklarska Poręba 16 stopni, bezwiecznie, też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, wilgotne, w związku z tym mogą być też śliskie, także chodząc rano po tych naszych górkach, proszę mieć to wszystko na uwadze, szczególnie w tych miejscach zacienionych. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
11: Dzień dobry, Krzysztof Antonia, katownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś poranek w temperaturze 13 stopni zarówno w Międzygórzu, jak i w Karłowie. Wiatr słaby, zmienny, widzialność wszędzie bardzo dobra, bo dzisiaj chłodniej, więc lepiej widać. Zachmurzenie duże, te chmurki raz się przewijają w lewo, a w prawo. Bez opadów i dzisiaj ma być taki dzień, w którym ponoć nie będzie padać, więc zapraszam wszystkich w góry. Pamiętajcie, idąc w góry, weźcie z sobą coś do picia i pamiętajcie o tym, żeby włączyć aplikację Ratunek, która pomoże nam z lokalizacji Was, jakby coś się stało. Dziękuję i życzę miłego dnia.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hey, what's up? This is Mim.
13: I'm Liv.
12: This is Nervo and you're listening to Music Snack Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

Sezon Dawida Podsiadło. Podejrzewam, że piosenka nie straci na popularności poza sezonem letnim, sezonem wakacyjnym 2026. Jest 9:45, Muzyczne Radio.

0: Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Tu zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.
4: Cześć. Słuchamy utworu Hej Eloszka na 5 minut przed godziną 10, wtorek.

Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami. Dorota Wardecka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
4: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, które ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
2: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
5: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
6: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
5: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
7: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
5: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
2: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
1: I Małgorzaty Ostrowskiej wraz z grupą Lombard. Droga Pani z telewizji, 10.13, wtorek.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Lato 2026, latem roku 1943, a konkretnie 28 lipca roku 1943 urodził się Richard Wright, klawiszowiec Pink Floyd, który zmarł w roku 2008.

0: Instrumentalne partie Ricka Wrightsa odegrały niebagatelną rolę w kreowaniu brzmienia zespołu Pink Floyd na płytach takich jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy The Division Bell. Tutaj z zespołem na płycie The Wall, na ścianie oczywiście. Pink Floyd, Comfortable Numb. W 81. rocznicę urodzin klawiszowca Ricka Wrighta. Muzyczne Radio, 28 minut po godzinie 10.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: 10.30.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Do 20 stopni wskazują w tej chwili dolnośląskie termometry, popołudnie z temperaturą dochodzącą miejscami do 24 do 25 stopni, a więc cieplej niż wczoraj, jutro jeszcze cieplej, jutro termometry mają pokazać do 29, może nawet gdzieś tam będzie 30, w czwartek na pewno będzie powyżej 30 stopni i to konkretnie. Ciśnienie niezmienne wynoszące 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany chwilami mocniejszy z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Przewaga słońca na Dolnym Śląsku, szczególnie w tej pierwszej części dnia, a po południu chmur w wielu miejscach przybędzie. Na Śnieżce teraz 6 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
9: Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych zwiększy bezpieczeństwo i odporność miejskiej infrastruktury na przyszłe zagrożenia oraz zapewni jej niezawodne funkcjonowanie przez kolejne lata, podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
10: Inwestycja odbędzie się w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, zarówno łączących główne nasze serce wodociągów, jak stacje uzdatniania wody z wieżą, ciśnień zarówno od strony Jana Pawła II, jak i Klasztornej, ale także i zadania, które dotyczą naszych mieszkańców, bo wylewały fekalia w piwnicach przy ulicy Prostej, bierzemy się za to zadanie, także nowe sieci kanalizacyjne i wodne przy osiedlu Księcia Bolka. To jest wszystko po to, aby stabilizować już to, co wykonaliśmy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na remonty studni głębinowych, stacji uzdatniania, wieży ciśnień, a teraz do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody. Właśnie te żyły muszą być niezakłócone i w to inwestujemy.
9: Na finiszu jest modernizacja uliczek w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Po wymianie wszystkich sieci podziemnych położono nowo nawierzchnię z kostki brukowej, nawiązującą do płytu Placu Ratuszowego. Inwestycja w ponad 70% była dofinansowana z funduszy unijnych, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
11: Praktycznie już prawie, że wszystko zostało zakończone, tam jeszcze tylko są poprawki. Przed położeniem nawierzchni była też wymiana sieci pod ziemią i tutaj gazownia jeszcze musi w niektórych miejscach te swoje przyłącza poprawić i wtedy do końca tygodnia wszystkie te przekopy, które tam się jeszcze znajdują, zostaną zasypane i już nie będziemy mieli tej sytuacji, że będą jakieś trudności z przejściem. Mam nadzieję, że już przynajmniej na kilkadziesiąt lat powinniśmy mieć spokój z sieciami podziemnymi i to też jest efekt projektu, który złożyliśmy do programu Europejski Fundusz dla Dolnego Śląska. Także to jest przynajmniej w 70% finansowane środkami zewnętrznymi.
9: Zmieniamy temat. Masz wątpliwości, czy po spożyciu alkoholu możesz prowadzić samochód? Teraz mieszkańcy powiatu polkowickiego mogą to sprawdzić bezpłatnie i anonimowo. W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przy ulicy Jana Pawła II, 45 uruchomiono ogólnodostępny samoobsługowy alkomat.
12: Z urządzenia może skorzystać każdy kierowca, który chce upewnić się, że jest trzeźwy i może bezpiecznie wyruszyć w drogę. Badanie trwa zaledwie chwilę i nie wymaga pomocy funkcjonariuszy.
13: Urządzenie znajduje się w holu budynku i jest dostępne dla wszystkich osób, które chcą upewnić się, czy mogą bezpiecznie wsiąść za kierownicę.
12: Informuje Magdalena Wiaderek z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
13: Badanie jest bezpłatne, anonimowe i szybkie, a przy alkomacie umieszczona została czytelna instrukcja jego obsługi. Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może znacząco wpływać na koncentrację, ocenę sytuacji oraz czas reakcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poświęcić chwilę na wykonanie badania i podjąć odpowiedzialną decyzję.
12: Funkcjonariusze zachęcają wszystkich kierowców, którzy nie mają pewności co do swojej trzeźwości, aby skorzystać z alkomatu, zanim usiądą za kierownicą. To proste rozwiązanie może uchronić przed utratą prawa jazdy, odpowiedzialnością karną, a przede wszystkim przed tragedią na drodze. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Teraz gruba kontrabanda. Ponad 2 miliony złotych warte były nielegalne towary zarekwirowane w Bogatyni przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, relacjonuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik Dolnośląskiej KAS.
14: W wyniku wspólnych działań przejęto łącznie ponad 1 300 000 sztuk nielegalnych papierosów, tytoń, a także znaczną ilość podrobionych produktów. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 2 miliony złotych. W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 22 i 23 lat. Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
9: I to już wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu po południu. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: What's up, Poland? We are Mikey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Letnią porą December 10, Us Against the World.

0: I Just Died in Your Arms, pewnie dobrze pamiętane z repertuaru grupy Cutting Crews, ich debiutanckiej płyty sprzed równo 40 lat, które tutaj posłużyło za bazę do utworu Us Against the World. Muzyczne radio za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne radio lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 11.
0: Czas na wiadomości.
2: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów. Dorota Werdycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
4: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
2: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
5: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
2: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało. Zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
2: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowo.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest specjalistyczny zakład optyczno-optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Cruel Summer. Lato 2026, dziś już 28 dzień lipca. Dziś mija 8 lat, jak odeszła Cora.

Muzyczne Radio 20 minut po godzinie 11. U nas teraz projekt słynący z takiego bossa nowego, lounge'owego podejścia do interpretacji utworów postpunkowych, często new wave. Znamy już ich działalność, ale jednak mogą zaskakiwać niektóre wersje dobrze znanych utworów. Tutaj z akordeonem, z werbelkiem gdzieś tam w tle. Wsłuchajcie się dobrze, może poznacie? Nouvelle Vague i Flavia Coelho.

0: Oczywiście, że tak, oczywiście. Depeche Mode, nie pierwszy to utwór z ich repertuaru, po który sięgnął projekt Nouvelle Vague. Tym razem z Flavią Coelho, Never Let Me Down Again, 24 minuty po godzinie 11.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: Stopni na dolnośląskich termometrach. Po południu temperatura może dochodzić do 24-25 stopni. Jutro o kolejnych kilka stopni wyższe wskazania termometrów. A czwartek będzie, zdaje się, najgorętszym, najbardziej upalnym dniem tego tygodnia z temperaturą wyraźnie przekraczającą 30 stopni. Ciśnienie niezmienne wynosi 1022 hektopaskale. Umiarkowany, miejscami mocniejszy wiatr wieje z zachodu, północnego zachodu. Przybywa chmur na Dolnym Śląsku, ale wciąż bardzo ładnie, wciąż bez zagrożenia opadami deszczu. Na Śnieżce już 8 stopni. I wiatr wiejący ze średnią prędkością 10 metrów na sekundę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
4: Już wkrótce Bolesławiec po raz 32 stanie się stolicą polskiej ceramiki, bowiem tegoroczne święto ceramiki zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko za sprawą koncertów, wystaw i warsztatów, ale również jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją.
5: Karolina Tobiasz-Zawadzka, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego programu będzie 80. rocznica powrotu Polaków z Bałkanów do Bolesławca. Jubileusz przypomina historię tysięcy remigrantów, którzy po II wojnie światowej przybyli do miasta z terenów byłej Jugosławii i właśnie przede wszystkim z Bośni, współtworząc współczesną tożsamość i rozwój naszego miasta.
4: Obchody jubileuszu rozpoczną się barwnym korowodem i wielką paradą pod nazwą 80 lat Polaków z Bośni na ziemi bolesławieckiej. W programie znalazły się także wystawy poświęcone historii remigrantów, ekspozycja poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, prezentacja nowego wzornictwa oraz jubileuszowa wystawa z okazji 80-lecia zakładów ceramicznych Bolesławiec.
6: Wojciech Szczerba, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Będziemy mieli dwie sceny muzyczne, na które będzie warto przyjść. Jedna będzie usytuowana w rynku i tutaj przede wszystkim postawiliśmy na znanych artystów tutaj lokalnie. Będziemy mieli m.in. bendy amerykańskie, będziemy mieli zespół Okno, Tomka Wachnowskiego i jego trio, Mirosława Kuca. Natomiast jeżeli chodzi o dużą scenę, tutaj nie zabraknie wielkich gwiazd i mamy podział, mamy też coś dla młodzieży, mamy też coś dla tych nieco starszych mieszkańców i tutaj wymienić możemy Nadię, Tabu, Swachy, Wiktorię Kidę, Cepelinialsów i przede wszystkim Goran Bregowicz, jedyny niebiletowany koncert, nie tylko w okolicy, tylko w całej Europie, więc myślę, że warto przyjść, będzie to taki prawdziwy, mocny bałkański akcent.
4: Muzyczne atrakcje rozpoczną się już w czwartek. Oprócz głównej sceny koncerty odbędą się również na scenie w rynku, gdzie wystąpią lokalni artyści i zespoły, a w sobotę na odwiedzających czeka także kulinarne widowisko z udziałem Karola Okrasy, który przygotuje potrawy inspirowane kuchnią bałkańską.
7: Katarzyna Dyszy, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Zapraszamy do strefy zabaw przyjemnych i pożytecznych, która będzie się znajdować w ogrodzie za Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury. Od piątku do niedzieli w godzinach od 12 do 18 będzie można tam uczestniczyć w warsztatach i atrakcjach dla dzieci i dorosłych. W programie m.in. warsztaty malowania ceramicznych biskwitów, lepienie na kole garncarskim. Pojawi się też strefa prezentująca dawne techniki ceramiczne oraz strefa animacji dla najmłodszych dzieci. W tym roku pojawią się także nawiązania do obchodów 80. rocznicy przybycia reemigrantów do Bolesławca. Ten motyw przewodni będzie się przewijać w naszych warsztatach. To dobra okazja, by spędzić czas twórczo, poznać ceramikę z różnych stron i stworzyć coś własnymi rękami.
3: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
8: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. I really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj utwór przywołujący wspomnienia sprzed 40 lat, kiedy to grupa Cutting Crew nagrywała utwór I Just Died In Your Arms Tonight. Tym razem to December the 10th.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto. Michał Pierzchała. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
4: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
3: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
4: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja, a dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
5: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na André Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
6: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
5: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał. A skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi, wrócili do punktu wyjścia.
3: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja

0: Radio Lato.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla

Popołudniowe spotkanie z Muzycznym Radiem to wtorek, to 28 lipca. 28 lipca, 72 lata temu w stanie Ohio na świat przyszedł Steve Morse, gitarzysta, który w 1994 roku dołączył do zespołu Deep Purple, w którym zastąpił Ritchie Blackmore'a. Wcześniej udzielał się m.in. w Kansas. Morse nagrał też kilkanaście solowych płyt zawierających głównie gitarową muzykę instrumentalną. Z zespołem Deep Purple rozstał się kilka lat temu. Deep Purple w Muzycznym Radiu w 72. urodziny gitarzysty Steve'a Morse'a.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: O godzinie 12 Legnica była najcieplejszym polskim miastem z prawie 22 stopniami na termometrze. Za 2-3 dni te wskazania będą kilkanaście stopni większe w Legnicy czy we Wrocławiu, gdzie temperatura ma dochodzić nawet do 35-36 stopni. To czwartek, piątek. Dzisiaj do 24-25 stopni, cały czas pogodnie, choć chmur więcej niż o poranku, to jest bardzo ładnie, dość mocnie jeszcze miejscami wiatr wieje z kierunków zachodnich.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Do jutra wiatr się uspokoi, będzie zdecydowanie spokojniej. Jest 12.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: W tym raporcie zadowoleni mieszkańcy Świdnicy, którzy dostali nowoczesne miasteczko rowerowe, modernizacja uliczek w ścisłym centrum Jeleniej Góry na finiszu. Zajrzymy także w statystyki dotyczące przemocy. Zapraszam na informacje. 280 tysięcy złotych kosztowała budowa nowego miasteczka rowerowego w Świdnicy. Są skrzyżowania, przejazdy kolejowe, znaki stop i śluzy rowerowe. Miasteczko już zostało oddane do użytkowania rowerzystom. Materiał Jacka Zycha.
7: To powrót do historii z początku XX wieku, kiedy na terenie przy szkole podstawowej nr 8 wybudowano takie właśnie miasteczko. To przez kilka lat miało się dobrze, a przez kolejnych kilkanaście popadało w ruinę. Dziś powraca w tym samym miejscu, w odnowionej i bezpiecznej formie.
8: Bardzo brakowało takiego obiektu, na którym dzieci mogłyby się uczyć właśnie bezpiecznej jazdy. Jazdy takiej, żeby nie kolidowało to z przepisami. Jazdy, podczas której na żywo zrozumieją, co znaczą poszczególne znaki drogowe, gdzie będą mogli przetrenować różne sytuacje, które potem mogą się zdarzyć na prawdziwej drodze. Chcemy, żeby z tego miasteczka korzystało jak najwięcej, nie tylko dzieciaków, bo jeżeli dorosły przyjedzie tutaj i będzie sobie chciał przetrenować na przykład przejazd rowerem przez przejście na chodniku dla pieszych, to też oczywiście zapraszamy.
7: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, co w zasadzie pokrywa się z tym, o czym mówią policjanci, bo to właśnie o to mają do rowerzystów najwięcej zastrzeżeń.
9: Największym problemem jest to, że rowerzyści poruszają się po chodnikach, a nie na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. No i przede wszystkim przejeżdżanie przez oznakowane przejścia dla pieszych to jest głównym problemem, tak? No bo taki kierujący musi w sposób drastyczny zahamować, jeżeli taki rowerzysta wjedzie na te przejście dla pieszych.
7: Wyjaśnia młodszy aspirant Krystian Grygal z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Świdnicy. Miasteczko służy od piątku mieszkańcom, można z niego korzystać o dowolnej porze, a władze miasta i policja już planują tam wspólne akcje adresowane i do młodzieży, i do dorosłych użytkowników dwóch kółek. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na finiszu jest modernizacja uliczek w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Po wymianie wszystkich sieci podziemnych położono nową nawierzchnię z kostki brukowej nawiązującą do płyty Placu Ratuszowego. Inwestycja w ponad 70% była dofinansowana z funduszy unijnych, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
10: Praktycznie już prawie, że wszystko zostało zakończone, tam jeszcze tylko są poprawki. Przed położeniem nawierzchni była też wymiana sieci pod ziemią i tutaj gazownia jeszcze musi w niektórych miejscach te swoje przyłącza poprawić i wtedy do końca tygodnia wszystkie te przekopy, które tam się jeszcze znajdują, zostaną zasypane i już nie będziemy mieli tej sytuacji, że będą jakieś trudności z przejściem. Mam nadzieję, że już przynajmniej na kilkadziesiąt lat powinniśmy mieć spokój z sieciami podziemnymi i to też jest efekt projektu, który złożyliśmy do programu Europejski Fundusz dla Dolnego Śląska. Także to jest przynajmniej w 70% finansowane środkami zewnętrznymi.
6: Na koniec zmieniamy temat. Oficjalne statystyki wychwytują mniej niż 10% przypadków przemocy wobec kobiet ze strony partnera. Jednak rzeczywista skala tego zjawiska może być znacznie większa. Choć kobiety mają świadomość, gdzie się udać po pomoc, rzadko zgłaszają się na policję lub do instytucji wspierających, uważając, że to ich prywatna sprawa, którą rozwiążą samodzielnie, mówi psycholożka Anna Więcek-Durańska.
3: Badaliśmy tylko kobiety. Co dziewiąta kobieta doświadczała przemocy fizycznej ze strony swojego partnera, więc tutaj widzimy, że ta skala zjawiska jest ogromna. Kobiety bardziej narażone są zdecydowanie częściej na przemoc ze strony swojego partnera, więc doświadczają tej przemocy w środowisku bezpiecznym, teoretycznie bliskim, natomiast rzadziej do tej przemocy dochodzi ze strony osób obcych. Najczęstsza jest oczywiście przemoc psychiczna. Może to być ignorowanie, wyzywanie, dokuczanie, podejmowanie różnych czynności, które będą w jakiś sposób utrudniały życie tak naprawdę. Jeżeli mielibyśmy wymieniać te formy, to ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Najrzadziej mówi się o przemocy seksualnej. Natomiast też trzeba tutaj podkreślić, że my mówimy o sytuacjach, w których kobiety wspomniały, przyznały się, że doświadczyły takich zachowań. A co z sytuacjami, w których jednak nie mają takiej gotowości, żeby o tym mówić? Więc raczej możemy mówić, że te dane nawet, które są prezentowane, jednak są one niedoszacowane, a więc ta skala tego zjawiska jest zdecydowanie wyższa.
6: Kolejny raport o 13.30.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Wielka promocja w Automeini Imo Car Wash w Wieleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
10: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
13: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Tak jak i przed południem, ponownie December the 10th, Us Against the World.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Miło było jak zawsze spotkać się z wami, szczególnie, że okoliczności przyrody dziś przepiękne. Bardzo sympatyczny letni dzień. Zapraszamy na kolejne godziny z Muzycznym Radiem. Zapraszamy tym razem w imieniu Sebastiana Wysoczańskiego. Ja dziękuję, Zbyszek Deka. Do usłyszenia.

śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami chram i zlew? Któż umie, tak jak Polak mówiąc, milczeć?

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: Niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne. Michał Wierzchoła. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona, co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
5: Polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
4: Na godzinę 17 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północno-wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiały się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
6: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
4: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkty całkowicie ekologiczne. Może być stosowany nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
2: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Z całą pewnością to ogromna niespodzianka dla wszystkich tych, którzy i lubią YouTube, i lubią Martina Garrixa. Połączyli siły jakiś czas temu, w zasadzie kilka dni temu, jeśli chcielibyśmy być bardzo dokładni, bo to Martin Garrix pochwalił się tym nagraniem na Tomorrowland premierowo. Kilka dni później pojawiła się już studyjna wersja. No i dzisiaj możemy cieszyć się fenomenalnym Fireflies, który powstał we współpracy właśnie z grupą YouTube. Martin Garrix, YouTube, Fireflies, czy to będzie na krążku tym tegorocznym grupy YouTube, tego nie wiemy. Natomiast mamy nadzieję, że tak. Bardzo przyjemny utwór, który otwiera nasze wtorkowe popołudnie. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
3: Cześć, tu Mezo, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Wygląda na to, że kolejni artyści zostali wywołani do muzyczno-radiowej tablicy, a będą dziś nimi Katsey, Giant Rooks i Tyla. Co dobrego u nich słychać? O tym w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowości. Giant Rooks podzielili się ze słuchaczami nowym singlem. Piosenka Slow Dance for a Minute to intymna, ale jednocześnie pełna euforii historia o pragnieniu wyłączenia się choć na moment z pędzącego świata i całkowitego zanurzenia się w tu i teraz. Slow Dance for a Minute opowiada o pragnieniu zatrzymania chwili na zawsze, mimo że doskonale wiemy, iż jest to niemożliwe. Uwielbiamy energię tego utworu i nie możemy się doczekać, aż zagramy go na żywo podczas tegorocznej trasy. Tak mówią o swoim nowym utworze muzycy z Giant Rooks. Utwór oddaje tęsknotę za bliskością w rzeczywistości, która pędzi na złamanie karku. Zespół połączył motywy niepewności, przemijania i chęci zatrzymania ulotnej chwili. Wspólny taniec staje się metaforą więzi zaufania i umiejętności odpuszczania. Slow Dance for a Minute celebruje te rzadkie momenty, w których wszystko inne przestaje mieć znaczenie. 15 sierpnia zespół Giant Rooks będzie jedną z gwiazd poznańskiego Bittersweet Festiwalu. Teraz o śpiewających dziewczynach. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy Girls Band Katsey powraca z nowym singlem Animal, odważnym popowym hitem celebrującym uwolnienie swojej dzikiej natury. Współautorem utworu Animal jest Ed Sheeran. Piosenka opowiada o napięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nieskrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. Dzięki figlarnym zwrotkom, hipnotyzującym wokalom i chwytliwej produkcji Katsey zamieniają tajemnicę i impulsywność w coś pociągającego i dodającego siły. Producentami utworu są Omer Fedi i Blake Slatkin, którzy współpracowali wcześniej m.in. z takimi gwiazdami jak choćby Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith czy Lil Nas X. Animal zapowiada trzecią epkę Katsey zatytułowaną White, która ukaże się 14 sierpnia. Wydawnictwo będzie następcą epki Beautiful Chaos 2025 roku, która napędzana sukcesem singla Nary zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia Billboard 200. Music News. I na koniec o premierze długo wyczekiwanego drugiego albumu Tyli A-Pop. Następca przełomowego debiutu umacnia pozycję południowoamerykańskiej gwiazdy jako jednej z najważniejszych nowych postaci światowej popmuzy. Wydawnictwo promują m.in. przebojowy singiel Chanel oraz She Did It Again, nagrany wspólnie z Zarą Larson. A-Pop otwiera nowy rozdział w karierze artystki, która w ostatnich latach zdobyła liczne nagrody, w tym dwie statuetki Grammy, a jej hity podbiły listy przebojów na całym świecie. A czym my podbijemy naszą wakacyjną playlistę? Proszę bardzo, czas na kolejne muzyczne nowości. Alejandro Zandes z nagraniem Ola, Martin Garrix i U2, Fireflies i Sam Smith z najnowszym utworem Oh Mother. Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wtorkowe popołudnie w Muzycznym Radiu, 23 minuty po 13. Raport regionalny, słów kilka o tym, co w pogodzie za chwilę. A w raporcie do Jawora się przeniesiemy, bo tam modernizacja za ponad 32 miliony złotych. A to oznacza, że duże inwestycje w Jaworze. O tym szczegółowo mówić będziemy za kilka minut w raporcie regionalnym.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Minęła 13.30, na termometrach w okolicach 21 stopni, pogodnie. No w końcu po deszczowym, pochmurnym poniedziałku mamy okazję korzystać z bardzo słonecznego wtorku. Temperatury dzisiaj w okolicach 23-4 stopni. Słonecznie na Dolnym Śląsku, bezchmurne niebo jest dzisiaj jak najbardziej możliwe do zobaczenia. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, bo jutro temperatury pokażą 28 stopni, w czwartek 34 nawet. Jest to jak najbardziej realne. Później w piątek również powyżej 40, choć możliwe są jakieś takie pewne zmiany jeszcze właśnie końcem tego tygodnia.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze.
8: Do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody.
7: Odwiedzimy też Głogów, by zapowiedzieć 6. Festiwal Teatrów Ulicznych.
9: Animatorzy i aktorzy wyjdą do mieszkańców. Z lalkami teatralnymi będzie można spotkać ich m.in. na bulwarze, w Parku Słonecznym, Parku Słowiańskim.
7: Powiemy też o pionierskim systemie ochrony cywilnej.
10: Władze chcą na ten cel wykorzystać infrastrukturę akademicką.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych zwiększy bezpieczeństwo i odporność miejskiej infrastruktury na przyszłe zagrożenia i zapewni jej niezawodne funkcjonowanie przez kolejne lata, mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
8: Inwestycja odbędzie się w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, zarówno łączących główne nasze serce wodociągów, jak stacje uzdatniania wody z wieżą, ciśnień zarówno od strony Jana Pawła II, jak i Klasztornej, ale także i zadania, które dotyczą naszych mieszkańców, bo wylewały fekalia w piwnicach przy ulicy Prostej. Bierzemy się za to zadanie. Także nowe sieci kanalizacyjne i wodne przy osiedlu Księcia Bolka. To jest wszystko po to, aby stabilizować już to, co wykonaliśmy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na remonty studni głębinowych, stacji uzdatniania wieży ciśnień, a teraz do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody. Właśnie te żyły muszą być niezakłócone i w to inwestujemy.
11: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Dolny Śląsk tworzy pionierski system ochrony cywilnej oparty na potencjale szkół wyższych. Dolnośląskie Akademicki Korpus Ochrony Ludności połączy wiedzę naukowców i zaangażowanie studentów. Inicjatywa ma przygotować lokalne społeczności na sytuacje kryzysowe, a więcej na ten temat wie Jacek Zych.
10: Urząd Wojewódzki zaprosił do współpracy wszystkie publiczne uczelnie z regionów. Władze chcą na ten cel wykorzystać infrastrukturę akademicką, w tym laboratoria oraz akademiki, a także przeprowadzić szkolenia dla młodzieży. Program zakłada utworzenie bazy ekspertów i kadry gotowej do działania w sytuacjach zagrożenia.
12: Chcemy wykorzystać cały potencjał intelektualny, infrastrukturalny, jeśli chodzi o liczbę i kadr akademickich, ale studentów, do tego, by włączyć bardzo aktywnie to środowisko akademickie w ochronę ludności, obronę cywilną. Stąd też pomysł takiego pionierskiego programu, bo tutaj na Dolnym Śląsku to będziemy ćwiczyć. Liczymy na to, że staniemy się inspiracją także dla innych województw i całego kraju.
10: Powiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Przygotowania do realizacji projektu wchodzą właśnie w fazę wykonawczą. Każda z uczelni wyznaczyła swoich przedstawicieli do zespołu eksperckiego, który opracowuje harmonogram działań. Urząd Wojewódzki zaplanował podsumował już pierwsze praktyczne sprawdziany dla uczestników programu.
12: My już jako Urząd Wojewódzki wpisaliśmy do Dolnośląskie Uczelnie do ćwiczeń wojewódzkich, dużych ćwiczeń z ochrony ludności i obrony cywilnej, które będą w przyszłym roku w kwietniu. Już mamy zaplanowane takie ćwiczenia właśnie na uczelniach, ale wcześniej chcemy się przygotować wspólnie, dlatego że dzisiaj widzimy, że uczelnie są troszeczkę poza systemem ochrony ludności i obrony cywilnej.
10: Szkolenia dla studentów rozpoczną się wraz z nowym rokiem akademickim w październiku, a Urząd Wojewódzki będzie realizował je sukcesywnie we współpracy z władzami poszczególnych uczelni. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Między 1 a 9 sierpnia Głogów ponownie zamieni się w scenę pod gołym niebem. Ruszy 6. Festiwal Teatrów Ulicznych.
9: To zawsze wyjątkowe, bezpośrednie spotkanie ze sztuką w przestrzeni miejskiej. Festiwal rozpocznie się od działań animacyjnych pod hasłem Spotkaj Gryfiusa, które potrwają od 1 do 6 sierpnia. W tym roku organizatorzy przygotowali niespodziankę. Animatorzy i aktorzy wyjdą do mieszkańców. Z lalkami teatralnymi będzie można spotkać ich m.in. na bulwarze, w Parku Słonecznym, Parku Słowiańskim oraz przy Orliku na ulicy Bolesława Śmiałego. Codziennie o godzinie 12 dzieci będą mogły poznać tajniki animacji lalek, spróbować swoich sił w sztuce lalkarskiej i wziąć udział we wspólnej zabawie. 2 sierpnia o 21 na placu przy teatrze odbędzie się plenerowy spektakl In Blue. Przedstawienie wykorzystuje efekty świetlne i najlepiej prezentuje się po zmroku. Teatr, taniec, sztuka cyrkowa i happening. To propozycja dla całej rodziny. Intensywnym dniem festiwalu będzie 8 sierpnia. Od popołudnia czekać będą kolejne spektakle i atrakcje, warsztaty teatralne, wykonywanie własnych lalek oraz spotkania z aktorami podczas kameralnych forum teatralnych. 9 sierpnia na zakończenie o 17 przed teatrem odbędą się warsztaty i pokaz pantomimy. O godzinie 21 na placu między teatrem i ratuszem zaprezentowany zostanie plenerowy spektakl Don Kichot. Organizatorzy zapowiadają imponującą scenografię. Na scenie wystąpi mistrz flamenko Michał Czechowski, a oprawę muzyczną zapewni saksofonista Michał Sosna. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

są dźwięki, które polecamy wam w muzycznym radiu, nasze wtorkowe popołudnie, no i oczywiście wakacyjne wydanie, no bo myślę, że to jest właśnie taka piosenka, która idealnie pasuje na nasz wakacyjny czas. 28 dzień lipca, dziś już w kalendarzach, no to jeszcze na pewno po polsku grać będziemy. Bang Bang, teraz Kinan, posłuchajcie.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox, tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi. Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
8: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
9: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
8: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego, jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
7: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał jak na swoje standardy bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
10: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za 8 milionów dolarów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
7: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowo.

0: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wiktor Waligura i piosenka zatytułowana To jest to, kwadrans, a w sumie nawet odrobinkę później, bo 17 minut po 14 już na zegarach. Wtorkowe popołudnie w Muzycznym Radiu, ostatnie dni lipca, półmetek wakacji, myślę, że to już jest ten moment. No ale oczywiście sierpień przed nami także bardzo upalne dni, więc i lato, i wakacje, to wszystko trwa w najlepsze. My w Muzycznym Radiu polecamy wam nasz program z cyklu Muzyczne Radio Lato, a to oznacza, że właśnie po takie utwory jak Wiktor Waligura i To jest to sięgać będziemy coraz częściej. Także dziś na horyzoncie proponujemy wam naszą piosenkę dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Eben i James z utworem Paradise.

0: Bledka z nagraniem Tańcz Tańcz. Zbliża się 14.30, to oznacza, że już za chwilę kolejny raport regionalny. W nim m.in. o Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym i o ogromnym dofinansowaniu, które z całą pewnością tylko i wyłącznie poprawi jakość w tym Dolnośląskim Szpitalu, o którym mówić będziemy za chwilę. Dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków. Wszystkie szczegóły z naszego regionu dosłownie za chwilę w Muzycznym Radiu.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: 14.30 już punktualnie, na termometrach 22 stopnie, dzisiaj 23-24 maksymalnie i te maksymalne wartości w okolicach Wrocławia i we Wrocławiu głównie. Ten tydzień bardzo pogodny, jutro prawie 30, w czwartek prawie 35, w piątek podobnie. Najbliższe dni pod znakiem słońca, wysokich temperatur, będzie upalnie, o deszczu raczej do piątku nie ma mowy. Pierwsze prognozy pokazują opady deszczu możliwe na weekend. Tak prezentuje się nasze dzisiejsze popołudnie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Przyszedł czas na kolejny raport regionalny, popołudniowy. Beata Nowicka.
4: 23 miliony złotych na kardiologię i prawie 12,5 miliona złotych na cyberbezpieczeństwo w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym.
5: Zakupiono 115 urządzeń.
4: Nowy staw w Środzie Śląskiej jest wyjątkową strefą rekreacji.
6: Ma powstać rekreacyjna przestrzeń, która będzie miejscem spotkań mieszkańców i turystów.
4: I dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków.
7: Będzie można poznać Zamek Bolków z nieco innej strony.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Blisko 23 miliony złotych na kardiologię i prawie 12,5 miliona na cyberbezpieczeństwo przeznaczyło kierownictwo Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Inwestycje były możliwe dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy.
5: W ramach projektu dotyczącego poprawy jakości kompleksowej opieki kardiologicznej zakupiono 115 urządzeń, z czego 82 przeznaczono na wymianę dotychczasowego użytkowanego sprzętu, w tym m.in. defibrylatory, respiratory transportowe, aparat echokardiograficzny, aparaty do znieczulenia, mobilne aparaty USG do dostępów naczyniowych, a także nowy aparat do elektrokoagulacji. W ramach dofinansowania zaplanowano również modernizację rezonansu magnetycznego. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 23 miliony złotych, z czego ponad 19 milionów to dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W placówce przy ulicy Fildorfa zrealizowano również projekt zakładający wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta poprzez transformację cyfrową. Głównym celem projektu było zwiększenie odporności szpitala na cyberzagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych pacjentów i ciągłości świadczenia usług medycznych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Nowy staw w Środzie Śląskiej będzie kolejną atrakcją miasta. Powstanie tam wyjątkowa strefa rekreacji.
6: Nowy staw retencyjny w Środzie Śląskiej już w przyszłym roku rozpocznie swoją przemianę. Pomogą w tym środki pozyskane z naboru lokalnej grupy działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Ma powstać rekreacyjna przestrzeń, która będzie miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Nad stawem powstanie ogólnodostępna i bezpłatna infrastruktura rekreacyjna. To m.in. liczne nasadzenia zieleni oraz alejki spacerowe, także trzy naturalne altany z leżakami. Nie zabraknie również elementów małej architektury, m.in. ławek, hamaków przy pomoście, tablic edukacyjnych, stojaków rowerowych, domków dla owadów, budki bok crossingowej, pełniącej funkcję plenerowej, biblioteki, oświetlenia solarnego, dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz koszy na śmieci. Dla zwiększenia bezpieczeństwa teren zostanie objęty monitoringiem. Prawie trudno w to uwierzyć, ale niech się stanie. Realizacja zadania planowana jest do końca czerwca 2027. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 300 tysięcy złotych, z czego blisko 118 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z naboru lokalnej grupy działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: I na koniec dzień otwarty badań archeologicznych na Zamku Bolków oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Średniowieczną warownię będzie można zwiedzać bezpłatnie już jutro od godziny 11. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym i w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, które warto obejrzeć, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
7: Będzie to wyjątkowa okazja, aby móc zobaczyć przy pracy archeologów, aby zapoznać się z ich warsztatem pracy, obserwować, ale również zadawać pytania specjalistom. Tego dnia będzie można poznać Zamek Bolków z nieco innej strony. Serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zachęcam do tego, aby zapoznać się z ekspozycją na Zamku w Bolkowie, prezentującą obiekty z najnowszych odkryć i badań archeologicznych, do tego, aby spotkać się z archeologami w środę i do tego, żeby odwiedzać zamek częściej.
4: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hey, it's me. Greetings to all the listeners of Muzyczne Radio. Keep listening.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Wielka promocja w Automaini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.

0: słońca bez końca.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A u nas ponownie December 10, Us Against the World. Piosenka, po którą dzisiaj sięgamy co godzinę w Muzycznym Radiu. Nasz hit tip, 19 minut do 15.

0: Pitbull i Greenlight w Muzycznym Radiu. 7 minut do godziny 15. Już za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Do tego czasu jeszcze po polsku.
1: Siema, z tej strony Ukecze, a wysłuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
4: Lato w MG to

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 15.
0: Czas na wiadomości.
2: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy. Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
3: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. Można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
2: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
4: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
2: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
5: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
2: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
6: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
2: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kamil Bednarek w Muzycznym Radiu i nagranie zatytułowane Rób tak, żeby cię cieszyło. My właśnie tak robimy i gramy wam te melody, które, no, mamy taką nadzieję oczywiście, mocno wpadają wam do głowy, przypadają do gustu. Zobaczmy, jak wygląda, jak brzmi dzisiejsza piosenka dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Co godzinę proponujemy wam właśnie to nagranie, oto Eben i Paradise.

0: zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, mobile. Dziś w programie CPN reaktywacja, zmiany w badaniach technicznych aut, zasady klasyfikacji chińskich elektryków i nowości w Volkswagenie. Jakie o tym na koniec? Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: Rządowy program ceny paliw niżej może wrócić. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej w Głuchołazach Donald Tusk. Jeśli ceny znów pójdą w górę, zaproponujemy rozwiązanie takie, by przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji wprowadzić program, który pozwoli Polakom wracającym z wakacji skorzystać z niższych cen paliw, stwierdził premier. I ciąg dalszy aktualności. Przed nami zmiany w badaniach samochodów. Przygotowuje je Ministerstwo Infrastruktury równolegle z trwającymi w Unii pracami nad nowymi przepisami. Projekt zakłada m.in. coroczną waloryzację opłat za badania techniczne, która ma być powiązana ze średnim wynagrodzeniem.
2: Aktualności.
1: Ma to poprawić sytuację finansową stacji kontroli pojazdów i ułatwić inwestycje w nowoczesne wyposażenie. Zmiany przewidują też większą automatyzację badań. Podczas przeglądu diagnosta będzie obowiązkowo podłączał urządzenie do złącza OBD w celu odczytu danych z systemu monitorowania zużycia paliwa i energii. Informacje będą automatycznie powiązane z numerem VIN i przekazane do Centrum Ewidencji Pojazdów bez ingerencji diagnosty. Każde badanie będzie też dokumentowane zdjęciami auta, fotografowane będzie drogomierz oraz samochód z przodu, z tyłu i z obu boków. Celem zmian jest uszczelnienie systemu i ograniczenie fikcyjnych przeglądów. A teraz zasady klasyfikacji chińskich elektryków.
2: Ciekawostki.
1: Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Finansów pytanie, interpelację dotyczącą działań Krajowej Administracji Skarbowej wobec importowanych z Chin elektryków. Zdaniem importerów część pojazdów, mimo że były wcześniej rejestrowane, użytkowane przez dealerów czy odsprzedawane na rynku chińskim, jest kwalifikowana przez celników jak nowe, informuje Samar. W odpowiedzi resort stwierdził, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem, według którego pojazd jest nowy, jeśli ma mniej niż 6 tysięcy przebiegu i był zarejestrowany na stałe krócej niż pół roku. Ministerstwo wskazało, że zatrzymane przez celników auta miały przebieg od kilku do kilkunastu kilometrów i nadal posiadały fabryczne folie ochronne, dlatego zostały zakwalifikowane jako nowe, niezależnie od wcześniejszej rejestracji. I na koniec Volkswagen zmienia strategię dotyczącą fabryk.
2: Autoradio.
1: Szef produkcji Volkswagena poinformował, że firma planuje alokować przyszłą produkcję pojazdów przede wszystkim w oparciu o koszty wytwarzania, a nie względy związane z marką. Firma dąży do osiągnięcia średnich kosztów fabrycznych nieprzekraczających 3000 euro na pojazd w całej grupie. Obecnie średnia ta wynosi około 1000 euro. Tylko czeskie zakłady Skody osiągnęły już zakładany cel, co pozwoliło na obniżenie cen i dało Skodzie awans na drugie miejsce w sprzedaży na europejskim rynku. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hey, we are Ocean Park Standoff and you're listening to Muzyczne Radio.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Kacperczyk i Vito Bambino w Muzycznym Radiu. Mam talent, to kolejna polska piosenka, którą polecamy waszej uwadze. 15.30 się zbliża, a więc my już teraz zapraszamy na raport regionalny. Słów kilka o tym, co w pogodzie. Za chwilę bądźcie z nami, Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: 15.30 już punktualnie na termometrach w okolicach 23 stopni. Jest słonecznie i bardzo pogodnie, przejaśnienie i rozpogodzenie, a temperatura oczywiście tylko w górę, w okolice 23-24, myślę, że na spokojnie dzisiaj. Jutro jeszcze cieplej, 28, a 33 stopnie w czwartek. Później w piątek już delikatnie mniej, ale nadal ponad 30 stopni. Tak zapowiada się dzisiejsze popołudnie i nadchodzące dni. Opady deszczu są możliwe na ten moment, to oczywiście prognoza długoterminowa, ale na ten moment widzimy opady deszczu przejściowe przelotne w sobotę.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na kolejny popołudniowy raport regionalny przedstawi Jarek Włodarski.
6: Raport zaczynamy od kolejnej napaści na obywateli Ukrainy, tym razem we Wrocławiu. Jak wiecie z naszych wcześniejszych informacji, policjanci zatrzymali dwóch z trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu dziewczyny i chłopaka. Jednemu z napastników prokuratura postawiła już pierwsze zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Napastnicy, którzy są w rękach policji w wieku 27 i 45 lat, byli wcześniej wielokrotnie notowani i karani. Gazeta Wyborcza ustaliła, że jednym z nich jest Adam C., pseudonim Cycu, powiązany z środowiskiem pseudokibiców zawodnik MMA, który w przeszłości odsiedział już 10-letni wyrok więzienia. To on został zatrzymany przez antyterrorystów na autostradzie A4, gdy próbował najprawdopodobniej uciec. Policja w dalszym ciągu intensywnie szuka trzeciego mężczyzny biorącego udział w tej drastycznej napaści.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A poszło o zwrócenie uwagi jednemu z napastników w sklepie, skończyło się brutalnym pobiciem. Sprawę szeroko komentują ukraińscy i polscy politycy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Resort przyznał, że w ostatnim czasie niepokojąco rośnie liczba napaści na obywateli Ukrainy o charakterze ksenofobicznym tylko dlatego, że posługują się w przestrzeni publicznej na przykład swoim ojczystym językiem. Część polityków, m.in. lewicy, zwraca uwagę, że wielu Polaków mieszkających od dekad na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii nie posługuje się językiem angielskim i nie są oni ofiarami rasistów. Napaści. Szef MSZ-u Radosław Sikorski potępił sprawców na platformie X, pisząc o sprzeciwie Polaków wobec kibolskiego szowinizmu. Głos w sprawie zabrał też premier Donald Tusk, a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mocno uderzył w polityków podsycających nienawiść, deklarując, że we Wrocławiu panuje absolutna zasada zero tolerancji dla rasizmu i ksenofobii. Według premiera sprawcy działają z wyjątkowym zuchwalstwem, ponieważ czują, że mają polityczny mandat i wsparcie ze strony prawicowych środowisk politycznych. w naszym kraju. Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o przerwanie milczenia w tej i innych sprawach napaści na Ukraińców, w których głowa państwa się nie wypowiada. A Jarosława Kaczyńskiego wezwał m.in. do zaprzestania nawoływania do tworzenia partyjnych bojówek chroniących rzekomo zagrożony porządek w państwie.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Dalsze informacje. 370 tysięcy złotych straciła legniczanka, która uwierzyła oszustom w internecie. Miał być wyjątkowy zysk. Skończyło się niemal jak zawsze w takich przypadkach utratą pieniędzy. Szczegóły sprawy zna Szczepan Knap.
7: Trudno w to uwierzyć, ale fałszywi doradcy naciągnęli kobietę na kwotę bynajmniej niesymboliczną. O takich oszustach mówi się ogólnie dość często, zawsze ostrzegając przed skutkami. Jednak naiwność ludzka nie zna granic. Tym razem granica sięgnęła bardzo wysoko. Pani lat niespełna 70 zobaczyła w mediach społecznościowych reklamę inwestowania w kryptowaluty. Kliknęła w link i się zaczęło. Na początku od wpłacenia 1000 zł. Później nastąpił kontakt z doradcami, oszustami podającymi się za speców od finansów. Przekonywali o zyskach z inwestycji i instruowali, na jakie rachunki bankowe ma przelewać następne transze. Na koncie w internecie pani widziała rosnące kwoty. W rzeczywistości widziała obrazki od oszustów. Przy próbie wypłacenia środków pojawiła się kwestia podatku. Następnie do kupienia kryptowalut i wykupienia specjalnej licencji. Więc poszły następne przelewy już związane z zaciąganiem kredytu. Oszuści cały czas zapewniali ją, że wypłata jest możliwa i wymaga już tylko spełnienia ostatnich warunków. Każda kolejna wpłata prowadziła jednak do następnego żądania. W pewnym momencie kontakt nagle się urwał. Na internetowym koncie pozostało 0 zł. Kobieta straciła ponad 370 tysięcy. Mówienie, że policja przypomina o tym, żeby uważać i tak dalej, nie pomaga. Nasze radiowe opowieści o naciągniętych nie pomagają. Walka z oszustami w internecie jest dość trudna, także dlatego, że naiwność ludzka granic nie zna. Wizja bezzasadnych zysków potrafi zabić czujność, szczególnie seniorów przy forsie. Skąd oszuści wiedzą? Na to pytanie warto szukać odpowiedzi wszędzie. Prawie 400 tysięcy. To wręcz niemożliwe, a jednak. Kto następny? Oszuści czekają. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I na koniec Bolesławiec, gdzie po wielu dekadach do miasta powróciły słonie. Chodzi o figury z drucianych konstrukcji wypełnionych ziemią i ukwieconych roślinami. Powstały w 1970 roku jako ozdoba miejska, przez lata stały przy nasypie kolejowym niedaleko targowiska, po czym zniknęły, by teraz powrócić przy skrzyżowaniu ulicy Jelniogórskiej i Garncarskiej.
8: Dużo mówiło się w przestrzeni publicznej o tym, żeby słonie wróciły do Bolesławca. Krzysztof Wasiak, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Miejsce bardzo reprezentatywne. Wjazd do Bolesławca dla wjeżdżających, przejezdnych w Bolesławcu, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców. To kawałek historii. Skwer, który będzie cieszył.
9: Jaką techniką tu robicie, że to się wszystko trzyma tej konstrukcji w kształcie słonia jednak?
10: W środku jest ziemia. Sebastian Rydzak, pracownik terenów Zielonych Ogrody Oleś. Są nasadzenia zrobione tak, że te słonie są zbudowane z metalu i są pręty jakby, które wszystko trzymają w jednej kupie.
9: Ta roślinność na nich była pielęgnowana przez jakiś czas, żeby można było jej dzisiaj posadzić, tak?
11: Musiała być pielęgnowana, żeby to ładnie wszystko pozarastało. Mariusz Rydzak, pracownik terenów Zielonych Ogrody Oleś. Jest wszystko ponasadzane w te różne tam jakby donice i musiało to swój czas odbyć, żeby to urosło i później były pielęgnowane, przycinane właśnie w kształcie słonia.
9: Bo ta roślinność, można powiedzieć tak kolokwialnie, rośnie do góry nogami, bo i pod słoniem, i z boku słonia, i na słoniu.
11: Tak, ale akurat tutaj nie przeszkadza, bo to jest specjalnie taka roślinność dana, żeby właśnie można było sobie później wymodelować, tak jak fryzjer będzie. Będą strzyżone, będą przestrzygane, żeby to ładnie wyglądało i prezentowało ładnie miasto.
9: Słonie dopiero powstają, a już stały się atrakcją turystyczną.
8: Tak, od rana mamy dużo pozytywnych opinii od naszych mieszkańców.
12: Słoń zawsze przynosi szczęście i ja uważam, że tu na tym skrzyżowaniu już więcej nie będzie żadnych wypadków. Dziękuję panu bardzo.
9: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Miastu ceramiki, jak słyszeliśmy, przybył kolejny atrakcyjny fragment krajobrazu, który dla wielu bolesławian ma także wartość sentymentalną. A jak wyglądają stare, nowe bolesławieckie słonie, zobaczycie na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Polecam, podobnie jak kolejne wiadomości z regionu za niecałą godzinę. Arek Włodarski, do usłyszenia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, we are Darius and Finley and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Tak, tak, od pewnego czasu sobie podśpiewujemy pod nosem, nie ma miejsca jak dom, mrozu i 14 minut do godziny 16, muzyczne radio już popołudniową porą, wtorkową, popołudniową, upalną porą. O, tak myślę, że śmiało możemy powiedzieć i zastanowić się, czy kolejny utwór, który będziemy wam polecać, będzie podbijał naszą hit planetarną listę Lada Moment, bo jest to nowość, która dziś pojawia się co godzinę jako nasz hit.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: A mowa o nagraniu As Against the World, December 10. Posłuchajcie po raz kolejny, bo to dziś już ostatni raz gramy jako nasz hit typ, ale na pewno nie ostatni raz w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Michał Pierzchała. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
5: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
6: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 salę chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
4: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
7: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
4: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
8: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuje, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
4: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kombi, gdzie jesteś dziś w muzycznym radiu Best Of i 16 minut już po czwartej, czas na Music News, za chwilę Yearbooks i Sylwia.
1: Muzyczne radio. O nowościach, tych singlowych i nie tylko. O piosenkach, które po latach mają szansę trafić na muzyczny rynek, a także o kolejnych gorących premierach tu i teraz w Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Nie piję to czwarty singiel projektu Babilato 2026 i ostatnia premiera przed startem festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Po dwóch słońcach, co chcę to mam i przejdzie. Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Już za moment artystki wraz ze zespołem wyruszą w festiwalową trasę koncertową. Babilato już po raz czwarty jest częścią festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co roku projekt zaprasza do współpracy artystki reprezentujące różne muzyczne światy, które wspólnie tworzą premierowy repertuar i prezentują go podczas letniej trasy festiwalowej. W tym roku Babilato, jak wiecie, tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, trzy wokalistki, które połączyły swoje wrażliwości, by stworzyć autorski repertuar. Utwór Nie Piję to bezkompromisowa piosenka o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. Czwarty singiel Babiego Lata, napisany i skomponowany przez artystki, a wyprodukowany przez Jana Biedziaka, wychodzi od imprezowego rytuału, by opowiedzieć o społecznej presji i utartych schematach. Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach, bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych, kulturowych szablonów. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Mimo wzmożonej wakacyjnej aktywności koncertowej, Anna Wyszkoni nie przestaje myśleć o swoich fanach i prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej solowej płyty. Cizia to piosenka o zrywaniu masek, stawianiu granic i odzyskiwaniu własnej siły. Bez lukru, bez udawania i bez proszenia o akceptację. Jest za to mocny riff, cięty tekst i energia, która nie bierze jeńców. Cizia nie gryzie się w język. To rokowy manifest kobiety, która przestała tracić czas na facetów zakochanych przede wszystkim w sobie. Pyskata, pewna siebie i bezczelnie szczera, mówi dość narcystycznym uwodzicielom, wiecznie niezdecydowanym mistrzom pustych deklaracji i emocjonalnego chaosu oraz tym, którzy są przekonani, że cały świat powinien kręcić się wokół ich ego, mówi Ania Wyszkoni o swojej nowej piosence. Jeszcze jeden temat. Po ponad trzech dekadach od nagrania światło dzienne może ujrzeć niepublikowany duet George'a Michaela i Eltona Johna. George Michael i Elton John byli bliskimi przyjaciółmi. W 1985 roku wspólnie wykonali podczas koncertu Live Aid utwór Don't Let the Sun Go Down on Me. Kilka lat później wydali koncertową wersję tej piosenki, która trafiła na szczyty list przebojów i stała się jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki pop. Jak zdradził Andros Georgiou w rozmowie z dziennikiem The Sun, niewiele osób wie o tym, że współpraca obu artystów nie zakończyła się na tym właśnie nagraniu. W latach 90. George Michael zaprosił Eltona Johna do pracy nad piosenką This Kind of Love. Obaj zarejestrowali swoje partie wokalne, jednak utwór nigdy nie został ukończony ani wydany. Były menedżer wyjaśnił, że dziś dysponuje nagranymi wokalami obu artystów i chciałby połączyć je w gotowe nagranie. Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany This Kind of Love. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór. Jak dodał, do realizacji tego planu potrzebna jest jeszcze zgoda Eltona Johna. Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali, mówi Andros Georgiou. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim, naprawdę wielkim zwolennikiem George'a Michaela. Zatem czekamy, aby ten muzyczny pomysł zakończył się pełnym sukcesem. To jeszcze szybciutko kolejne premiery na lato prosto z fal muzycznego radia. Odjeni Sean Farrugia z nagraniem High Hopes, Lucas and Steve, All I Know i Kasia Sienkiewicz z piosenką To nie o mnie. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Yearbooks w muzycznym radiu Graceland, 24 minuty już po godzinie 16, best of tutaj, z tej strony, najlepsze z najlepszych, no i oczywiście polecamy Silvio 1976 teraz i Olivia Socha, za chwilę z piosenką Oczy w programie Best of najlepsze z najlepszych.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Nocne Radio. Reklama. Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Minęła 16.30 na termometrach w okolicach 22 stopni, słonecznie i pogodnie, 23 dzisiaj maksymalnie, 24 w okolicach Wrocławia. Najbliższa noc pod znakiem około 10-11 stopni na słupkach rtęci zobaczymy, tak wszystkie radary i prognozy nam pokazują. 28 jutro, 34 w czwartek i 32 w piątek. Najbliższe dni właśnie tak w prognozach są narysowane, jeśli chodzi o temperatury. Dużo słońca cały wtorek, środa, czwartek i piątek.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze.
5: Do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody.
4: Powiat Wałbrzyski i 8 nowoczesnych stacji naprawczych dla rowerów.
6: Stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej rozpropagować turystykę, zdrowy, aktywny tryb życia.
4: I apel ratowników przed zapowiadaną falą upałów.
7: Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody, jeśli nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych zwiększy bezpieczeństwo i odporność miejskiej infrastruktury na przyszłe zagrożenia i zapewni jej niezawodne funkcjonowanie przez kolejne lata, mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
5: Inwestycja odbędzie się w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, zarówno łączących główne nasze serce wodociągów, jak stacje uzdatniania wody z wieżą ciśnień, zarówno od strony Jana Pawła II, jak i klasztornej, ale także i zadania, które dotyczą naszych mieszkańców, bo wylewały fekalia w piwnicach przy ulicy Prostej. Bierzemy się za to zadanie. Także nowe sieci kanalizacyjne i wodne przy osiedlu Księcia Bolka. To jest wszystko po to, aby stabilizować już to, co wykonaliśmy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na remonty studni głębinowych, stacji uzdatniania wieży ciśnień, a teraz do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody. Właśnie te żyły muszą być niezakłócone i w to inwestujemy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz powiat wałbrzyski, gdzie w okolicach najbardziej uczęszczanych szlaków rowerowych zamontowano 8 nowoczesnych stacji naprawy rowerów. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
8: Tak, stacje naprawy rowerów to dla osób, które nie spotkały się jeszcze z takim miejscem albo po prostu mają dość luźny związek z turystyką rowerową, to po prostu punkty, lepiej lub gorzej wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia do naprawy roweru. Od kluczy poprzez torksy, imbusy, aż do łyżek, do opon i pompki. W powiecie wałbrzyskim stanęło 8 takich stacji, ale jak zapewnia starosta Wałbrzyski, to dopiero początek.
6: Ziemia Wałbrzyska słynie też z tego, że dużo odbywa się różnego rodzaju wycieczek, rajdów, strefa MTB, która świetnie się rozwija na terenie powiatu wałbrzyskiego i dużo takich tras znajduje się, natomiast uważamy, że wychodząc naprzeciw z budową takich stacji, stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej rozpropagować turystykę, zdrowy, aktywny tryb życia i żeby na ci mieszkańcy mogli z tego korzystać.
8: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Tak jak wspomniałem, w każdej z 8 gmin stanęła jedna stacja. Ich lokalizacje wskazali włodarze tych gmin. Jak mówią ludzie znający się na rowerach i turystyce rowerowej, chociaż z pozoru proste i nieskomplikowane, tego typu miejsca naprawdę są potrzebne. A jak powiedzieli kolarze, tych nowo postawionych w powiecie wałbrzyskim naprawdę nie ma się co wstydzić.
9: Jest na wypasie. Ja trochę podróżuję gdzieś tam po Europie i naprawdę jest dobrze zaopatrzony.
1: wyposażona w takie podstawowe rzeczy, które i nawet torksy, to też jest ważne, bo w tych sferach niektórych są torksy, nie tylko imbusy, imbusy każdy ma, ale czasami właśnie torksy też są potrzebne, bo no nie ma nic gorszego jak zepsuty dzień, kiedy idziemy odpocząć, zrelaksować się na rowerze i musimy wracać do domu. Często jest tak, że na piechotę, jak nie mamy gdzie tego naprawić.
8: A to już Robert Pantaler ze strefy MTB Sudety, która na swoich trasach stawia podobne stacje serwisowe. Każda z nowo postawionych stacji kosztowała około 4000 zł. Mapka z zaznaczonymi ich lokalizacjami pojawić ma się na stronach i w mediach społecznościowych Wałbrzyskiego Starostwa Powiatowego. Z Boguszowa Gorcy dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
4: Uwaga, nadciąga kolejna fala upałów, dlatego służby ostrzegają. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 135 osób, w tym 7 na Dolnym Śląsku. Ratownicy apelują o rozsądek nad wodą i niekorzystanie z dzikich, niesprawdzonych kąpielisk. A tych strzeżonych jest też całe mnóstwo. Adrianna Szurman.
7: Z nieba znowu będzie lał się żar, a kiedy tak się dzieje, rozsądek przegrywa z pragnieniem schłodzenia się za wszelką cenę. Służby już szykują się do wzmożonego wysiłku. Dolnośląski WOPR czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą 24 godziny na dobę. Ratownicy podkreślają i przypominają o podstawach. Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody, jeśli nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami. Trzeba wtedy krzyczeć i wzywać pomoc. Zadzwonić na numer 112, a jeśli mamy pod ręką puste plastikowe butelki z zakrętkami, wsadzamy je do ciuchów i robimy linę, rzucamy ją następnie tonącemu. Korzystając ze sprzętu wodnego, zawsze zapinamy kamizelki ratunkowe, bo w wodzie nie mamy już na to szans. By naprawdę czuć się bezpiecznym, najlepiej korzystać z bezpiecznych kąpielisk. Wszystkie odkryte baseny są strzeżone, a tych w regionie nie brakuje. Jeśli lubicie większe akweny, warto wybrać się tam, gdzie czuwają ratownicy, a woda jest przebadana przez sanepid, jak choćby na największy zbiornik na Dolnym Śląsku, czyli Zalew Miatkowski. Warto wspomnieć także o polskim Komo, czyli zbiorniku sudeckim w Bielawie, z obłędnymi widokami na góry. W podobnym klimacie można wypocząć też nad zalewem w Radkowie czy w Starej Morawie, gdzie jest też jedyne molo w województwie. Polecić można również stawy w Białym Kościele w powiecie strzelińskim z klimatyzowanymi domkami i bogatą infrastrukturą. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

wideo środa, czwartek, ani środa, ani czwartek, wtorek, kwadrans do piątej i Hit Planeta już w blokach startowych. Po 17 was zapraszamy. Marta Wojtunik będzie wam towarzyszyła przez kolejne 3 godziny. Ja za dziś dziękuję, fajnego dnia życzę, Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Alama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu. Michał Pierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani, a dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi między innymi o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił w C. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
4: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot z inwestycji jest większy niż na przykład w prasie Wybrzeża.
4: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
5: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
4: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
3: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach.

0: Tak mówi Hanna Chałudzińska napierała z nadleśnictwa Łopuchowo.
1: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
2: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
1: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
0: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnym warunkach.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A po 17:00
3: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
4: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
5: To już teraz nowości, premiery, propozycje, hity, które już znacie i hity, które dopiero co poznacie. To właśnie one teraz przejmują falę muzycznego radia. Marta Wójtunik, witajcie. Czas na kolejne niezapomniane hit planetarne spotkanie. To, co możemy Wam już teraz zdradzić, to to, że w naszej topowej 40 od wczoraj doszło do kilku naprawdę potężnych zmian. O tym więcej będziemy mówić w trakcie trwania programu, więc koniecznie zostańcie z nami.
3: Najnowsza lista w Polsce.
5: Jak zawsze zaczynamy od dwóch bardzo gorących propozycji do listy: Urzel i Temptation oraz Blondie i Ocean Drive.

0: Blondie i Ocean Drive to jest to naprawdę przyjemne nagranie, do którego fajnie na pewno jedzie się, zwłaszcza gdy taka letnia pogoda za oknem. Blondie, Ocean Drive to jest nasza jedna z pierwszych propozycji, ale jeszcze ich na pewno dziś kilka się pojawi. Koniecznie dawajcie znać, które z tych propozycji są waszym zdaniem najciekawsze, najfajniejsze i które powinny znaleźć miejsce w najnowszych notowaniach. My już za moment damy wam znać o nagraniu, które dziś opuszcza naszą muzyczną poczekalnię. Sprawdzimy, jaka nowość wskakuje na miejsce 40, ale zanim to oczywiście krótkie przypomnienie wczorajszego notowania, konkretnie jego samego szczytu.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim w poniedziałek fenomenalny zespół U2, który rozpieszcza swoich fanów w tym roku. Szykują się do premiery nowego albumu, a obecnie na Hit Planecie są z piosenką Street of Dreams. Na miejscu drugim mocne dance'owe uderzenie Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: I na samym szczycie Depeche Mode, ich największy hit w wersji od Armina Van Burena, Here in My Arms, Enjoy the Silence, w takiej dance'owej wersji, wczoraj na zakończenie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: What's up, Holem? It's Jubal.
5: Hi, I'm Karinin.
4: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Startujemy z naszym dzisiejszym lądowaniem, z naszym dzisiejszym notowaniem Hit Planety. Czas na miejsce 40. Dziś oczywiście zajmuje je nowość. Nowość, którą wczoraj polecaliśmy Wam jako premierę. No i długo nie trzeba było czekać na Wasze głosy. Koniecznie daliście nam znać, że to nagranie powinno znaleźć się w następnych notowaniach. No i tak się dzieje. Dziś na miejscu 40. Ostis i The Art of Letting Go.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Medusa Khalid i Weekend. No, z weekendowej energii coś to nagranie zdecydowanie w sobie ma, ale bardziej to taki nostalgiczny weekend. Może taki ostatni wakacyjny albo ostatni letni weekend. Coś bardziej w tym stylu niż taki mocno imprezowy, ale jest to na pewno ciekawe nagranie, warte waszej uwagi, warte również waszych głosów. Jeśli podobało wam się to nagranie, to koniecznie na nie głosujcie, bo dziś naprawdę w szybkim tempie traci swoją pozycję. Wczoraj na miejscu 28 polecaliśmy wam nagranie Weekend, a dziś już na miejscu 39. 11 miejsc w dół, w takim razie konieczne będą tu wasze głosy, żeby wspomóc to nagranie na Hit Planecie. A jak już wejdziecie na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta zagłosujecie właśnie na tą piosenkę, to jeszcze przy okazji możecie zagłosować na utwór, który kolejny jest dziś na naszej liście. Miejsce 38. Koigo i Take Me Back również spada i to jeszcze szybciej, bo aż o 12 miejsc w dół.

Połączyła ich wspólna muzyczna wytwórnia i to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Hania Kuzimowicz i Keira, szkoda na to łez. Nagranie wyjątkowe pod wieloma względami. Jest to pierwszy muzyczny duet Hani Kuzimowicz, a jest to również pierwsze polskie nagranie Keiry, bo ta artystka na co dzień nagrywa takie hity jak Sour po angielsku, ponieważ większość swojego życia spędziła w Stanach, w Chicago. Szkoda na to łez, miejsce 37. Kolejny na naszej liście jest Francis on my mind, thinking about me.

0: Wyjątkowe trio Disco Bambino, Neil Rogers oraz oczywiście wokal to Sophie Ellis Bextor. Dancing Without You to nagranie polecamy dziś dość nisko na miejscu 35.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: To już ten czas, żeby przedstawić Wam pierwszą z naszych dzisiejszych premier. Będzie to nagranie, które jakiś czas temu przeżywało swoją drugą młodość. Oczywiście będzie to odświeżona wersja klasyku z lat sprzed 20 lat, już równo 20 lat ma piosenka Lucky od Lucky Twist. W 2006 roku miała swoją premierę. Szybkie, bardzo dance'owe, popowe też nagranie, które jakiś czas temu wiralowało na TikToku. Jest to naprawdę bardzo szybki numer i zazwyczaj, jeżeli ktoś odświeża jakiś znany hit, takie hity właśnie polecamy Wam często na Hit Planecie, to wtedy nadaje mu takiego bardziej szybkiego tempa, więcej dynamiki, a w tym przypadku mamy nieco zwolnioną wersję tego hitu, bo on w oryginale jest naprawdę bardzo szybki. Jakby ktoś chciał, żeby był jeszcze szybszy, to myślę, że mogłoby to nie wyjść. Brave to właśnie producent, który postanowił odświeżyć hit, który ma już w tym roku 20 lat, czyli piosenkę Lucky.
1: Jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Kto szukał tych najbardziej słonecznych dźwięków, ten zdecydowanie u nas na Hitplanecie je odnajdzie. Something Good i Good Time Close Off, nagranie, które dziś ładnie idzie w górę. Widać, że te słoneczne nagrania bardzo przypadły wam do gustu. Zwłaszcza widać to po naszej kolejnej nowości. Już teraz na miejscu 32 właśnie ona.
1: To jest Hitplaneta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko.

Kasia Sienkiewicz. Ją doskonale znamy z duetu Kwiat Jabłoń, w którym razem ze swoim bratem Jackiem śpiewali naprawdę bardzo dobre nagrania. Tworzyli je tak naprawdę od zera i razem w duecie. Na ten moment zawiesili wspólną działalność. Jacek, jak widać po mediach społecznościowych, coś próbuje iść w stronę bardziej klubowych klimatów. Czasem wstawia filmiki, jak coś działa na DJ-skiej konsolecie. A Kasia, jak słychać, dalej pisze piosenki i się pięknie śpiewa, tak jak to robiła w duecie Kwiat Jabłoń. Ona również szykuje się do premiery swojego solowego albumu. Mieliśmy piosenkę To Były Momenty, piosenkę, która była pierwszym solowym singlem zapowiadającym jej nadchodzący album, a teraz mamy piosenkę To Nie O Mnie. Przyjemne bardzo nagranie, w którym Kasia naprawdę pokazuje swój wokal i swoją wrażliwość. To jest nagranie, które wczoraj polecaliśmy wam na Hitplanecie na miejscu 40 i ono oczywiście, tak jak się spodziewaliśmy za sprawą waszych głosów, zdecydowanie leci w górę aż o 9 miejsc, zatrzymuje się na pozycji 31. Kolejne nagranie, w którym usłyszymy również polskiego artystę, ale on po polsku śpiewać nie będzie. Dominik Dudek, Francis on My Mind, Albert RCB i Midnight Echoes.

0: Benny Blanco i zdecydowanie za krótkie Joven i Salvaje.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 28. Two Colors i Heart to Heart. To jest hit, który dziś naprawdę zyskał zdecydowanie dużo waszej sympatii, dużo waszych głosów. Z miejsca 34 przenosi się aż o 6 oczek w górę i melduje się na miejscu 28. Za 6 minut godzina 18.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
2: W nowym miejscu.
0: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
1: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym.

0: with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Odnaleziono szczątki 49 Polaków w Ostrówkach na Wołyniu. Trzęsienie ziemi w Japonii, trwają poszukiwania zaginionych. Indianie w Stanach Zjednoczonych zaczęli wykupywać swoją ojczystą ziemię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. IPN zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
5: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadali, co działo się tu przed 83 laty.
6: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci, boso, bez przedmiotów osobistych.
5: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia, w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
4: Zamiast umówionej wizyty u lekarza wyjazd na wczasy. Poradnie i szpitale apelują o odwoływanie wizyt, jeśli nagle zmienią nam się plany. Wakacje to okres, w którym wyjątkowo dużo wolnych terminów się marnuje. To dlatego, że ktoś zajął termin i nie zjawił się u lekarza, a wizyty nie odwołał. Tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
7: Którzy być może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
4: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych kardiologów. W Japonii trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w zawalonej hali centrum handlowego. Żywioł nawiedził prefekturę Kumamoto w południowej części kraju. Na zdjęciach lotniczych widać wykolejony pociąg towarowy i płonące budynki. Zawalił się też wiadukt. Od prądu odciętych zostało nawet 50 tysięcy gospodarstw domowych.
8: Nadal oceniamy skalę strat. Mamy doniesienia o uszkodzonych drogach i pożarach. Proszę również uważać, by nie zranić się potłuczonym szkłem. Ostrzegamy, mogą wystąpić wstrząsy wtórne.
4: Mówiła premier Japonii Sanae Takaichi. Początkowo służby ostrzegały przed możliwym tsunami, ale alarm został odwołany. Indianie odkupują swoje ziemie w Stanach Zjednoczonych. Taki trend zauważa dzisiejszy Washington Post. Plemię Indian Pumunki odkupiło za prawie 2 miliony dolarów teren w hrabstwie King William County w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. Kiedyś mieszkali tam jego wodzowie. W ostatnim czasie ziemię w Virginii odkupiły też 2 inne indiańskie plemiona. A my wracamy do Polski. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. A to z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Zakaz obowiązuje właściwie we wszystkich najpopularniejszych kurortach na całej długości polskiego wybrzeża.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszymy się, że w tym roku na Hit Planecie możemy polecać Wam takie nagrania. The Rolling Stones, oni niedawno wydali nowy album, bardzo dobry przyjęty przez krytyków i też przez słuchaczy. Z tego wydawnictwa polecamy Wam bardzo wciągające i rockowe Mr. Charm, a następnie coś z zdecydowanie innej muzycznej bajki, ale również z naszej muzycznej poczekalni. You Money Free Like the Wind.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Po reklamie.
9: Cześć, to my, zespół Manchester.
10: Cześć, tu Honorata Skarbek.
11: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
12: Cześć, tu Dominika Gawenda.
13: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
14: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
15: Zaglądamy na miejsce 27. Na nim ląduje Tiffany Harris i piosenka Vertigo. Nagranie z bardzo mocnym refrenem, o czym na pewno już za moment się przekonacie. Tak, dziś gramy na miejscu 27. To są dobre informacje, bo wczoraj to nagranie polecaliśmy tylko na miejscu 36.

Dziś na miejscu 26 Martyna Baranowska i Tracimy tylko czas. Ona czasu nie traci, zdecydowanie nie. Ona co jakiś czas wydaje naprawdę świetne hity, a działa dopiero ze swoją solową karierą od stycznia, więc to jest naprawdę imponujący wynik. Mamy na jej koncie już Dreszcze czy piosenkę Serce, która bardzo długo podbijała falę Hit Planety. No a obecnie mamy Tracimy tylko czas. Nieco inne nagranie, może ma mniej energii niż te poprzednie, ale jest bardziej osobiste, to na pewno. Tak na miejscu 26, przed nami miejsce 25, Juste, artystka, która odpowiedzialna jest za wielki zeszłoroczny hit Turn the Lights Off, tym razem z piosenką Just a Little.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
2: Hello, my name is Sean Lewis.
3: Hi, this is Molina Tanasi.
4: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
5: Hey, this is Bibi Rexa.
6: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Jonatas i Flipside to nagranie prawie w połowie naszego dzisiejszego spotkania na miejscu 23. A my, zanim przejdziemy do kolejnych hitów, które zbliżają się naprawdę w stronę naszego hit planetarnego podium, to jeszcze musimy zahaczyć mały przystanek o nasze dzisiejsze premiery. A ta premiera naprawdę bardzo gorąca od artystki, którą wszyscy doskonale znacie. Ina, bo o niej mowa, postanowiła wydać naprawdę świetne wakacyjne nagranie, które na pewno część z Was będzie mogła mieć okazję usłyszeć na żywo. Wszyscy jeszcze cały czas mają taką okazję, bo bilety są cały czas dostępne. Ina wybierze się już od 4 września do 30 października w trasę po Polsce. I koncerty będą na pewno tak w Krakowie, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie. Tam zawita Ina i na pewno tam zaśpiewa swoje takie hity jak Deja Vu, Rendezvous czy Up. No i też na pewno nie zabraknie jej bardzo gorącej nowości, która coś czuję stanie się jeszcze tegorocznym wakacyjnym hitem. Morenito, to nagranie polecamy Wam dziś premierowo.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hi everybody, this is Ina and you're listening to my new single on Muzycznie Radio Hit Planeta.

Mundial tegoroczny już się dawno skończył, ale my cały czas pamiętamy o tegorocznym hymnie, który towarzyszył tym właśnie sportowym wydarzeniom. Shakira i Daj Daj to jest nagranie, które na Hitplanecie już od kilku ładnych tygodni z nami jest i nie da się tego nie zauważyć. Już teraz dajemy wam znać, że to jest utwór, który powoli spada na Hitplanecie. Powoli jego pozycja robi się coraz słabsza. Dziś spada aż o 10 oczek w dół z miejsca 12 na pozycję 22. A przed nami bardzo świetna wersja znanego hitu White Flag w tej wersji Khaled Eagle. To nagranie prawie na środku Hitplanety, prawie na miejscu 20, bo na miejscu 21. To są dobre informacje, bo dziś delikatnie w górę.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Yeah, hi, Sir Marlon Rudet.
5: Cześć, kochani, tu Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? This is Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nie mamy żadnych wątpliwości. Duen Offenbach i piosenka Four to the Floor to już jest tegoroczny wakacyjny hit. I na pewno nie tylko w wakacje chętnie będziemy sięgać po to nagranie, bo jest ono tak dynamiczne, tak przyjemne, że idealnie sprawdzi się również wieczorową porą, a na pewno w klubach również to nagranie będzie królowało. Four to the Floor na Hit Planecie już od kilku ładnych notowań, ale na ten moment nie zapowiada się, żeby to nagranie się żegnało z naszą listą. Dziś leci w górę z miejsca 21 na miejsce 19.
1: Hit Planeta na wakacjach.
0: Podczas naszego kolejnego wakacyjnego notowania na miejscu 18 melduje się również duet, który świetnie sprawdza się w tych najbardziej dance'owych nagraniach. Lucas and Steve, All I Know na miejscu 18.

0: BL Official i Who Cares. Nagranie, które ma w sobie coś z dance'owej energii, ale też z takiej popowej, bo ten refren jest naprawdę bardzo wciągający i łatwo jest go powtórzyć nawet po pierwszym przesłuchaniu. To na pewno przyznacie, to jest utwór, który ląduje dziś na miejscu 17.
1: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
0: No więc lećmy razem z Oceaną i jej najnowszym nagraniem Sunshine, które ląduje dziś na miejscu 16. Oh.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 15 tu melduje się kolejny polski hit. Tuż przed godziną 19:00 Bero i Wychowany w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 19.
6: Czas na wiadomości.

0: Amerykanie zaczęli przegląd wojsk w Europie. Spodziewana jest redukcja. Uważajmy na złodziei udających kominiarzy. Chcą obejrzeć nasze mieszkanie. Dunaj wysycha w Budapeszcie. Najniższy poziom w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pentagon zaczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji jest zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
0: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Związki jednopłciowe są legalne. Czy się to komuś podoba, czy nie, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. To komentarz do dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą są niezgodne z konstytucją.
2: Bardzo jest mi smutno, że w naszym kraju są politycy, którzy tyle energii wkładają w to, żeby komuś zepsuć życie.
0: Takie orzeczenie zapadło, mimo że wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelny Sąd Administracyjny oświadczyły, że Polska musi dokonywać transkrypcji małżeństw homoseksualnych zawartych poza krajem. Sędzia Stanisław Piotrowicz, uzasadniając dzisiejsze orzeczenie, powiedział, że transkrypcja może dotyczyć tylko małżeństw heteroseksualnych. Uważajmy na złodziei, którzy udają kominiarzy. Taki proceder odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim. Fałszywi kominiarze nachodzą mieszkańców. Mówią, że sprzedają kalendarze, a to ma według tradycji przynosić szczęście. Wpuszczenie oszusta do domu może przynieść wiele nieszczęścia, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
3: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, w kontaktach z osobami, które do nas przychodzą. Po drugie, kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby do mieszkania, żeby ją obserwować, to co robi, gdzie zagląda i po co tak naprawdę wpuściliśmy ją do tego mieszkania.
0: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową. Zawiera ona zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram i informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Krzyż papieski, który w kwietniu spłonął w Warszawie na terenie parafii na Mokotowie, nie został podpalony, twierdzi prokuratura. Umorzyła w tej sprawie śledztwo. Według śledczych krzyż prawdopodobnie zapalił się od stojącego pod nim znicza. Chodzi o krzyż zabytek, ten sam, przed którym Jan Paweł II powiedział w 1979 roku w Warszawie słynne słowa: „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Poziom wody w Dunaju w Budapeszcie jest najniższy w historii pomiarów. Z rzeki wyłoniły się pozostałości z czasów II wojny światowej. Cierpi żegluga, to bardzo ważna gałąź turystyki węgierskiej. Popularne są rejsy Dunajem po Budapeszcie. Na razie nie ma mowy o tym, żeby można było przejść wpław z Budy do Pesztu, ale prognozy wskazują, że woda będzie jeszcze płytsza.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: A po 19:00
4: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
4: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
6: A ta mocno nowa propozycja to piosenka No Over Yet, czyli totalna nowość od Paul Oakenfold.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: What's up everybody? This is Orange.
3: Hello, we're Ace of Base.
4: It's Christina Aguilera.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta. Hit Planeta.
7: Teraz emocje to już będą tylko i wyłącznie rosły. Znajdujemy się już na miejscu 14. Jeśli wy jeszcze podczas naszego dzisiejszego hit planetarnego spotkania nie słyszeliście swojego muzycznego faworyta, to jest tylko i wyłącznie dobra informacja. To znaczy, że dziś być może zmienił swoje miejsce i znajduje się bardzo wysoko na hit planecie, albo najwyżej na hit planecie, być może wyląduje na miejscu pierwszym. Kto to wie, tego dowiemy się już niedługo, ponieważ tak jak już wspominaliśmy, znajdujemy się na miejscu 14. Tu hiszpańska, bardzo słoneczna energia Hadway i No Calor.
8: Wakacje na hit planecie.

0: Z nutą folku, z nutą indie popu, no i oczywiście z nutą dynamiki. Cheat Codes i Miles Away, świetna kompozycja, która naprawdę zbliżała się w stronę podium Hit Planety. Wczoraj miejsce 11, a dziś delikatnie w dół, ale cały czas te podium jest w zasięgu waszych kciuków, które zostawiacie na naszej stronie muzyczne.radio.pl. Tam głosujecie kciukiem w górę na nagranie, które waszym zdaniem powinny właśnie iść w górę, a kciukiem w dół na nagranie, które uważacie, że powinny spadać w dół i żegnać się z Hitplanetą. Cheat Codes, Miles Away. Mamy nadzieję, że to nagranie waszym zdaniem powinno pnąć się w górę, bo jest to przyjemna kompozycja, która wyróżnia się zdecydowanie na tle innych nowości. A teraz płyniemy w stronę kolejnego nagrania. Nagranie, które melduje się na miejscu 12. To Lunax i Still Waiting.
1: Wakacje na Hitplanecie.

0: Jubel i Ocean House, nagranie, które cały czas trzyma się w tej ścisłej topce, można powiedzieć. Dziś na miejscu 11, ale dajemy wam znać, że to nagranie powoli spada dziś w dół.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Teraz dobre informacje dla fanów polskiej muzyki. Na miejscu 10 polski hit. Dajemy też wam znać, że jeszcze wyżej czeka na nas polskie nagranie, które dziś melduje się prawie na podium. Przebiśniegi, Czarny Hi-Fi, Melatonina Dzień. Na ten moment na miejscu 10.

0: The Bausa i wciągające I Wanna, nagranie, które na pewno już na zawsze będzie kojarzone z tegorocznymi wakacjami. Świetny, słoneczny numer na miejscu 9.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zanim wylądujemy na miejscu 8, to jeszcze lądujemy w świecie naszych premier. Były już dwie z nich, czas więc na ostatnią. To Ibn i Paradise.

0: Morandi, artysta odpowiedzialny za taki wielki hit jak Angels, powraca w tym roku i to w jakiej słonecznej odsłonie z piosenką Miss Kali, która hit planetę bardzo skutecznie podbija. Dziś z miejsca 14 leci na miejsce 8.
1: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: To już moment, żeby zaglądnąć na miejsce 7. Tutaj również znajduje się artysta, który na swoim koncie ma naprawdę wiele, wiele świetnych tanecznych hitów. DJ Antoine, między innymi Ma Chérie, to właśnie on w tym nagraniu. W tym roku postanowił również wydać utwór, który energetycznie nie odbiega od wcześniejszych hitów. Never Stop the Party.

0: Uzalia i przepiękna piosenka Tylko kochaj mnie. Nie jest ona typowo letnim nagraniem, ale mimo to naprawdę świetnie słucha się jej latem. Czuć taką beztroskę, którą Uzalia też nam ukazała w teledysku do właśnie piosenki Tylko kochaj mnie. Świetne nagranie, świetna polska artystka, najwyżej dziś notowana na Hit Planecie i to nie pierwszy raz taki wielki sukces tej piosenki, dziś konkretnie na miejscu 6.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 5. Tutaj również świetny polski artysta Gromi i FLH.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Dla kogoś może być to zaskoczenie. Alan Walker, Ava Max i bardzo przebojowe Fate spada z miejsca drugiego na miejsce czwarte i robi miejsce na kolejne hity, tym razem na podium. Na miejscu trzecim Urzel, David Guetta i Shine. Nieco wyżej mamy legendarny zespół U2 i przepiękną piosenkę, bardzo wciągającą i taką można powiedzieć też motywującą, Street of Dreams. I na sam koniec naszego dzisiejszego wtorkowego lądowania na hit planecie Armin van Buuren i niekwestionowany hit Here in My Arms, czyli odświeżona wersja Enjoy the Silence od Depeche Mode. Tym zakończymy nasze dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie na Hit Planecie. Kolejne już jutro po godzinie 17.
0: Hit Planeta. Najnowsza

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Zakończono wyciąganie z Popradu wagonów wykolejonego pociągu. To ma być precyzyjne uderzenie w nowotwór. Nowe badania raka szyjki macicy. Obywatel Polski z Krakowa zniszczył sanktuarium w Medjugorje, tak mówią lokalne media. Zatrzymała go policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończono wyciąganie z Popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wierchomli. Prace prowadzono od strony słowackiej. Poprad w tym miejscu stanowi rzekę graniczną. Dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu kolejowego. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. To będzie rewolucja w badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy. Od 1 sierpnia zamiast tradycyjnej cytologii pacjentki będą badane testem na obecność wirusa HPV,

0: który wykrywa zagrożenie nowotworowe na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. Mówi dr Tomasz Mierzwa z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Wirus, o którym wiemy, że jest właściwie czynnikiem sprawczym znakomitej większości przypadków raka szyjki macicy i od jego obecności w narządzie rodnym zaczyna się kłopot.
0: Jeśli wynik jest dodatni, pacjentka kierowana jest na dalszą pogłębioną diagnostykę. Jeśli ujemny, może wykonać kolejne badanie w kierunku HPV za 5 lat. Badanie jest bezpłatne dla kobiet między 25 a 64 rokiem życia. Nie potrzeba na nie skierowania, a termin można umówić przez m.in. internetowe konto pacjenta. Po śmierci 4-latki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta była pod wpływem alkoholu, kiedy dziewczynka straciła przytomność. Matka miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, a 4-latka była prawdopodobnie poważnie chora.
2: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
0: Jak mówi Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyną śmierci dziecka była choroba. Mimo tego matce grozi kara więzienia. Omówiliśmy z prezydentem Trumpem produkcję pocisków Patriot, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem USA. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny. Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju, napisał Zełenski w serwisie X. Zatrzymano podejrzanego o wandalizm w sanktuarium Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Lokalne media mówią, że to Polak pochodzący z Krakowa. Sprawca zniszczył posąg Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Został nagrany przez kamery monitoringu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City, Rodri, uznany najlepszym piłkarzem zakończonego mundialu, przeszedł operację kręgosłupa. Poinformował o tym angielski klub. Według Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Teraz Rodriego czeka rehabilitacja, a potem być może transfer do Realu Madryt. Zinedine Zidane został oficjalnie trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa, który zakończył swoją 14-letnią kadencję. Tymczasem selekcjonerem reprezentacji Włoch został Roberto Mancini. Mancini prowadził już Włochy w latach 2018-23. Poprowadził Azzurrich do Mistrzostwa Europy w 2021.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.

0: Słońce chowa się za horyzontem, a w muzycznym radiu numer, który no, inspirowany jest latami 80. Od Depeche Mode przez Men at Work i takie inne kapele. Purple Disco Machine, doskonale wam znani z naszej muzycznej sceny. 10 po 20, Maciej Wowk, witajcie. Muzyka na bok, bo teraz dżemik.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy i namawiamy do dżemiku. Proszę bardzo, dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, witam. Z tej strony Paweł z Bolesławca. Poszukuję przyczepki samochodowej z kompletną dokumentacją. Interesują mnie zarówno przyczepki jedno, jak i dwuosiowe. Stan techniczny nie ma większego znaczenia. Mogą być sprawne, uszkodzone, nieużywane od dłuższego czasu lub wymagające remontu. Jeśli posiadają Państwo przyczepkę oraz chęć jej sprzedaży, będę wdzięczny za kontakt telefoniczny pod numerem 793.
0: Tak?
3: 221. 730, dziękuję i zapraszam do kontaktu.
0: Dziękuję, trzymaj się, pozdrowionka dla ciebie.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu dżemik w wersji letniej. Uwaga, uwaga, rozprzedania Skoda Octavia. Trójeczka, Green Line Kombi 2014. Kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych. Skrzynia sześciobiegowa, stan bardzo dobry, autka za 23 900 zł. Do negocjacji miejscowość Lubawka, telefon 730 072 027. Do sprzedania Skoda Octavia, telefon 730 072 027. Dobry wieczór, witam, halo.
4: Witam, Maciej.
0: Witam, proszę bardzo.
4: Ponawiam ogłoszenie, Ostrówek do sprzedaży. Stan jego był bardzo fajny, tylko sprzęgło do wymiany jest. Kawalerka, dwupokojowe mieszkanie, wjazd do Karpacza do wynajmu. I jeszcze super ta Yamaszka, to jest stan idealny, 1.3 Królewska Gwiazda. Telefon 603 622 848. Dzięki.
0: Dziękuję, trzymaj się, zdrowia i energii.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu dżemik, słuchamy, dobry wieczór, witaj, halo.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Proszę bardzo.
5: Ja bym chciał też ponowić ogłoszonko. Ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów do kolekcji. Ten stan motocyklu jest mi obojętny, czy może być jakiś zdekompletowany, czy już po remoncie. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, Simpson, MZ, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymienię. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś coś tam pozostałości, jakieś pozostałe, jakieś silniki, koła, ramy, wydechy, zębatki i tam różne rzeczy do tych motorków. I mój numer telefonu.
0: Tak.
5: 731 847
0: tak.
5: 430.
0: Dobra. Dziękuję. Trzymaj się, zdrowia.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu dżemik, halo, halo, bo za chwileczkę no nie idziemy do domu, ale będziemy grać muzykę. Do sprzedania motor elektryczny Enduro Shark Vank EX60. Motor zakupiony w maju tego roku, ma przejechane 1000 km. Telefon 530 214 331. 530 214 331. Dobry wieczór, witaj, słuchamy, halo.
3: Dobry wieczór, to jest Bolesławca. Chciałbym ponowić ogłoszenie. Volkswagen Passat B7, 2-litrowy dieselek, 2013 rok. Auto wersji kombi, highline w bardzo bogatej wersji, bez żadnego wkładu finansowego oraz do sprzedania jest Audi A3, 2010 rok, wersja 5-drzwiowa, 2-litrowy diesel, 140 koni, również w bardzo dobrym stanie, auto zarejestrowane, opłacone i więcej informacji udzielę pod telefonem 792.
0: Tak.
3: 259 132.
0: Fajnie.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: 757646645, muzyczne radio i dżem, mydło, powidło. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Telefon 663 318 300 663 318 300. Kupię Renault Twingo.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Zabieramy was do raju, Paradise.

Wracamy do Was z kolejnymi muzycznymi nowalijkami, zatem posłuchajcie, co jest i będzie grane w muzycznym radiu. Loud Luxury, Meduza i Bryska zaprezentują swoje najnowsze piosenki, zatem sprawdźcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Startujemy! Elektroniczny projekt Meduza prezentuje nowy, nagrany wspólnie z Khalidem singiel Weekend. Utwór skupia się na przedstawieniu intensywności rodzącego się uczucia. To współczesna klubowa piosenka o miłości, w której słoneczny groove i swobodny klimat deep house'u stanowią tło dla charakterystycznego wokalu Khalida. Artysta oddaje emocje towarzyszące rozwijającej się relacji, konieczności znajdowania kompromisów i rozdarciu między różnymi pragnieniami. Współpraca z Khalidem była niesamowitym doświadczeniem od początku do końca, mówią członkowie Meduzy. To artysta,

pali One Call Away podczas swojego największego dotychczas koncertu w rodzinnym Toronto. Wyprzedany występ w amfiteatrze zgromadził ponad 16 tysięcy fanów, którzy od razu podchwycili refren nowego utworu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu house'u, popu i hip-hopu, Loud Luxury od lat należą do najpopularniejszych duetów elektronicznych na świecie, regularnie występując na największych festiwalach, takich jak choćby Tomorrowland, Ultra Music Festival czy Lollapalooza. One Call Away już do posłuchania na wakacyjnej playliście Muzycznego Radia. Music News. Teraz bryska, zatem zaglądamy na nasze muzyczne podwórko. Po poruszającym utworze Gęsty Dym artystka prezentuje kolejny, niezwykle osobisty numer. Echo Echo to dynamiczna kompozycja napisana w języku angielskim, która łączy wciągający, pełen pulsującej energii beat z absolutną szczerością przekazu. Najnowszy singiel artystki nie jest opowieścią o idealnym świecie. To autentyczny zapis trudnych emocji i wewnętrznych napięć, które większość z nas na co dzień stara się ukryć przed otoczeniem. Bryska po raz kolejny udowadnia, że posiada niezwykły dar przekładania skomplikowanych stanów psychicznych na muzyczny język popu najwyższej próby. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Yolanda B. Cool z nowym utworem Doyena, Morten i David Guetta, La Revolution i wspomniani przed momentem Loud Luxury z najnowszym singlem One Call Away. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Twoje regionalne stacje.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na ostatnią dziś wędrówkę po regionie. Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze.
3: Do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody.
2: Powiat Wałbrzyski i 8 nowoczesnych stacji naprawczych dla rowerów.
4: Stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej rozpropagować turystykę, zdrowy, aktywny tryb życia.
2: I apel ratowników przed zapowiadaną falą upałów.
5: Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Blisko 33 miliony złotych na odbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze. Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych zwiększy bezpieczeństwo i odporność miejskiej infrastruktury na przyszłe zagrożenia i zapewni jej niezawodne funkcjonowanie przez kolejne lata, mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
3: Inwestycja odbędzie się w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, zarówno łączących główne nasze serce wodociągów, jak stacje uzdatniania wody z wieżą, ciśnień zarówno od strony Jana Pawła II, jak i Klasztornej, ale także i zadania, które dotyczą naszych mieszkańców, bo wylewały fekalia w piwnicach przy ulicy Prostej, bierzemy się za to zadanie. Także nowe sieci kanalizacyjne i wodne przy osiedlu Księcia Bolka. To jest wszystko po to, aby stabilizować już to, co wykonaliśmy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na remonty studni głębinowych, stacji uzdatniania wieży ciśnień, a teraz do tego serca wodociągów potrzebujemy stabilne dostawy wody. Właśnie te żyły muszą być niezakłócone i w to inwestujemy.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz powiat Wałbrzyski, gdzie w okolicach najbardziej uczęszczanych szlaków rowerowych zamontowano 8 nowoczesnych stacji naprawy rowerów. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
6: Tak, stacje naprawy rowerów to dla osób, które nie spotkały się jeszcze z takim miejscem albo po prostu mają dość luźny związek z turystyką rowerową, to po prostu punkty, lepiej lub gorzej wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia do naprawy roweru. Od kluczy poprzez torksy, imbusy, aż do łyżek, do opon i pompki. W powiecie Wałbrzyskim stanęło 8 takich stacji, ale jak zapewnia starosta Wałbrzyski, to dopiero początek.
4: Ziemia Wałbrzyska słynie też z tego, że dużo odbywa się różnego rodzaju wycieczek, rajdów, strefa MTB, która świetnie się rozwija na terenie powiatu wałbrzyskiego i dużo takich tras znajduje się, natomiast uważamy, że wychodząc naprzeciw z budową takich stacji, stwarzamy warunki do tego, żeby jeszcze bardziej rozpropagować turystykę, zdrowy, aktywny tryb życia i żeby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać.
6: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Tak jak wspomniałem, w każdej z 8 gmin stanęła jedna stacja. Ich lokalizacje wskazali włodarze tych gmin. Jak mówią ludzie znający się na rowerach i turystyce rowerowej, chociaż z pozoru proste i nieskomplikowane, tego typu miejsca naprawdę są potrzebne. A jak powiedzieli kolarze, tych nowo postawionych w powiecie wałbrzyskim naprawdę nie ma się co wstydzić.
7: Jest na wypasie. Ja trochę podróżuję gdzieś tam po Europie i naprawdę jest dobrze zaopatrzona w takie podstawowe rzeczy, które i nawet torksy, to też jest ważne, bo w tych sferach niektórych są torksy, nie tylko imbusy. Imbusy każdy ma, ale czasami właśnie torksy też są potrzebne, bo no nie ma nic gorszego jak zepsuty dzień, kiedy idziemy odpocząć, zrelaksować się na rowerze i musimy wracać do domu. Często jest tak, że na piechotę, jak nie mamy gdzie tego naprawić.
6: A to już Robert Pantaler ze strefy MTB Sudety, która na swoich trasach stawia podobne stacje serwisowe. Każda z nowo postawionych stacji kosztowała około 4000 zł. Mapka z zaznaczonymi ich lokalizacjami pojawić ma się na stronach i w mediach społecznościowych Wałbrzyskiego Starostwa Powiatowego. Z Boguszowa Gordz dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
2: Uwaga, nadciąga kolejna fala upałów, dlatego służby ostrzegają. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 135 osób. W tym 7 na Dolnym Śląsku. Ratownicy apelują o rozsądek nad wodą i niekorzystanie z dzikich, niesprawdzonych kąpielisk. A tych strzeżonych jest też całe mnóstwo. Adrianna Szurman.
5: Z nieba znowu będzie lał się żar, a kiedy tak się dzieje, rozsądek przegrywa z pragnieniem schłodzenia się za wszelką cenę. Służby już szykują się do wzmożonego wysiłku. Dolnośląski WOPR czuwa nad bezpieczeństwem nad wodą 24 godziny na dobę. Ratownicy podkreślają i przypominają o podstawach. Nie pływamy po alkoholu, nie zrzucamy dla zabawy kogoś z pomostu, a kiedy widzimy tonącego, nie wchodzimy do wody, jeśli nie jesteśmy przeszkolonymi ratownikami. Trzeba wtedy krzyczeć i wzywać pomocy. pomocy, zadzwonić na numer 112, a jeśli mamy pod ręką puste plastikowe butelki, ciuchów i robimy linę, rzucamy ją następnie tonącemu. Korzystając ze sprzętu wodnego, zawsze zapinamy kamizelki ratunkowe, bo w wodzie nie mamy już na to szans. By naprawdę czuć się bezpiecznym, najlepiej korzystać z bezpiecznych kąpielisk. Wszystkie odkryte baseny są strzeżone, a tych w regionie nie brakuje. Jeśli lubicie większe akweny, warto wybrać się tam, gdzie czuwają ratownicy, a woda jest przebadana przez sanepid, jak choćby na największy zbiornik na Dolnym Śląsku, czyli Zalew Miatkowski. Warto wspomnieć także o polskim KOMO, czyli zbiorniku sudeckim w Bielawie, z obłędnymi widokami na góry. W podobnym klimacie można wypocząć też nad zalewem w Radkowie czy w Starej Morawie, gdzie jest też jedyne molo w województwie. Polecić można również stawy w Białym Kościele w powiecie strzelińskim z klimatyzowanymi domkami i bogatą infrastrukturą. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Przez najbliższe półtorej godziny, moi drodzy, w muzycznym radio. Mnóstwo fajnych, dobrych, wajbowych numerów. No i powiem wam, że będą to utwory, które wczują was i wkręcą w dobry letni klimat. Także bawcie się razem z nami. To jest festiwal wakacyjnych hitów, mnóstwo muzycznych premier i sprawdzonych klasyków. To co? Dbamy o dobry nastrój dobrym klasykiem. Program DMC dawno temu i In The Music wystartował. Za chwileczkę nowy numer. O, Yolanda Be Cool. Muzyczne radio.

0: powiem wam, kiedy miałbym wybierać, czy to Deep Swing lepsza wersja, czy ta zremasterowana po latach, to nie wiem, ale obydwie są zawodowe. In The Music w nowej odsłonie, w Muzycznym Radiu, w naszym festiwalowym brzmieniu. A teraz Yolanda Be Cool. Dźwięki, które, moi drodzy, zamieniają zwykły wieczór w dobrą taneczną imprezę.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w Muzycznym Radiu. Tego słucha się głośno.
0: Dodajcie

0: Rihanna, moi drodzy. Pierwszy raz słyszeliście ten numer w muzycznym radio. Yolanda Be Cool. Zapiszcie gdzieś sobie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato. W muzycznym radio.
0: A teraz Francuz, który robi mega brzmienia, meza hausiory. I'm moving to the sun. Who girl? I did it all the time. Moving to the sun.

0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новім місці
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышите нігде інде. Кожен п'ятник по DMC чекає на вас.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Członkowie PiSu z frakcji Morawieckiego na razie zostają w partii. Niewybuch znaleziony w warszawskim kościele, zabezpieczyli go saperzy. Nie pijmy wody prosto z górskich strumyków, apeluje sanepid. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Jak poinformował dziś rzecznik PiSu Rafał Bochenek, sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy wbrew ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
7: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
6: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki. To, co dziś zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. To słowa Mateusza Morawieckiego. Niewybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Zabezpieczają go policyjni pirotechnicy, a znaleźli go robotnicy. Może to być niewybuch z czasów II wojny światowej, ale na razie nic w tej sprawie nie potwierdzono, mówi policja. Od 5 do 7,5 roku więzienia grozi podejrzanym o atak na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. A chodzi o brutalne pobicie 21-letniego Maksyma i 20-letniej Anastazji. Sanepid i przyrodnicy apelują, by osoby, które spędzają wolny czas w górach, nie piły wody ze strumyków i górskich potoków. Tego lata już kilka osób miało z tego powodu problemy zdrowotne. Takie zatrucie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Katarzyna Młynarczyk.
8: Oczywiście, idąc w góry, wodę musimy mieć ze sobą zawsze, ale powinna być ona pewna, mówi Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
9: Najlepiej wziąć ze sobą butelkę wody, bo to trzeba podkreślić, że idąc w góry musimy pić wodę, żeby się nie odwodnić, ale ta woda musi być zdrowa.

0: i na pewno nie jest to woda ze źródeł.
1: Ta może być bardzo zanieczyszczona.
0: Te strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają, więc cała kolorystyka tego może zabierać różne elementy, które są dla nas po prostu niebezpieczne.
1: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci.
2: Ewakuacja statku wycieczkowego na Dunaju w Bułgarii. 186 osób w kamizelkach ratunkowych zabrano na pokład łodzi Straży Granicznej. Wycieczkowiec osiadł na mieliźnie. Dunaj jest wyjątkowo płytki. Rekordowo niską wodę odnotowano na Węgrzech, Słowacji i w Serbii. Utrudnia to turystykę i przynosi straty gospodarcze. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Paula po dwóch wyrównanych setach 7-5, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. To duży sukces. Amerykanin jest znacznie wyżej notowany w rankingu od Majchrzaka. W drugiej rundzie będzie jeszcze trudniej. Kolejny Amerykanin Taylor Fritz, 10 w rankingu. Majchrzak jest 72.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

2002. Jeden z najbardziej charakterystycznych utworów granych podczas Trans Energy. No i utwór też pamiętam, znalazł się na takiej kompilacji Trans Energy 2002, dzięki czemu no, wielu fanów błędnie uważa ten utwór za hymn tej edycji, a tymczasem wtedy hymnem był, pamiętacie, Trans on Gillen. You know what you did. W każdym razie obydwa utwory, gdybym miał rozstrzygnąć, który lepszy, nie podejmuję się. Obydwa mega. Mega jest to Freemasons. If You 2008. Solowe brzmienia zawsze przy dobrym podkładzie schodzą rewelacyjnie w taki gorący, fajny, upalny, kosmiczny wieczór jak ten dzisiaj.

trudno poukładać myśli, kiedy takie numery lecą jak Armand and Want Your Soul, muzyczne radio. Cudowni ludzie nas słuchają teraz. To dla was ta piosenka. Beautiful People, David Guetta and Sia. Muzyczne radio, kwadrans po 21. Festiwal wakacyjnych hitów.

są najlepsze klubowe klasyki. Bez daty ważności wracamy czasami tak do chwil, kiedy to parkiety pękały już fakt przy tych wszystkich numerach. Room 5, 2005, Make Love, Muzyczne Radio. Słuchajcie, mało czasu nam zostało, bo to tylko 18 minut festiwalu wakacyjnych brzmień. A teraz plaża. Wyobraźcie sobie, nie wiem, mogą być miejsce zdroje, Yokohama, gdzie chcecie sobie tylko. Pomarzymy trochę. Sax and sex z tyłu. Tak to brzmi. Muzyka, która nigdy się chyba nie zastarzeje. To Muzyczne Radio. Jesteście we właściwym miejscu w polskim eterze. Słuchając takich numerów, chce się żyć, chce się kochać muzykę. Chce się słuchać wieczorowych rytmów. Poszło, poszło. Bajo, bajo, bajo.

0: się chce krzyknąć Miami, Ibiza, nie wiem, Międzyzdroje, Świnoujście i tak dalej. Muzyczne radio, Keep Guys. A teraz, moi drodzy, facet, którego energia nigdy się nie kończy i się nie skończy. Dawka rytmu, charakterystyczny wokal, H.P. Baxter i refreny, które zostają w głowie na długo. Także czas powiedzieć głośno teraz. Hello!
1: Hello! Did you miss me?

Hello, czyli skuter, moi drodzy, tak sobie wyobraziłem, że lecicie sobie czwóreczką, spokojnie, tyle ile trzeba, 110, nagle wjeżdża skuter. No co wtedy? No co wtedy? No, no wtedy nie da się ukryć, wtedy zawsze jest no, odcinkowy mandat, także spokojnie, moi drodzy, powolutku, zwalniamy, rehab.

0: programu DMC.
1: Jeśli zwolniliście na chwileczkę, to już bardzo proszę, podkręcamy tempo, wracamy do złota, dźwiękowego złota w piątkowe wieczory, czyli Mikey, Lost in Dreams.

There's no way out. We are lost in dreams.

pewien, że Mike Energy ma w sobie coś wyjątkowego. Mijają lata, magicznego nawet, zmieniają się muzyczne trendy, a ten numer wciąż rozgrzewa nasze serducho. Biaż koszulka, to trzeba pracować, bo taką mam dość obciskłą. 3 minuty nam zostały do 21, a tutaj totalny rozpęd, nawet tutaj Dominika strofuje. Maciek, zostaw coś na piątek, bo wszystko dzisiaj wyleci w eter. Także Majkuś, dziękujemy za tyle lat fajnej, dobrej energii. Jeszcze jeden numer się nam zmieści.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiS-ie. Prokuratura bada tragedię na basenie, lekarze walczą o życie dziecka. Polscy strażacy szykują się do wyjazdu na pomoc Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego zostają na razie w partii. Zamiast wykluczenia zajmie się ich sprawą rzecznik dyscypliny partyjnej. Taką decyzję podjęły dziś władze PiS-u. Jarosław Kaczyński oczekiwał od wszystkich polityków swojej partii złożenia oświadczenia o tym, że nie będą uczestniczyć

0: uczestniczyć w żadnych stowarzyszeniach politycznych. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie złożyli takiej deklaracji. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już niektórych ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które rejestrowały całe zdarzenie. Potwierdza to prokurator Paweł Jasiak.
1: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu. Następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
2: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 sale chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów, oczywiście w warunkach wojennych.
0: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Polscy strażacy w niedzielę wylecą do Hiszpanii i będą walczyć z szalejącymi tam pożarami. To będzie grupa 100 wyspecjalizowanych strażaków. Teraz na Półwysep Iberyjski jedzie już polski sprzęt. Mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: Sytuacja w Hiszpanii jest trudna. Jest tak, że mamy rzeczywiście funkcjonariuszy wyszkolonych na najwyższym poziomie. Mamy sprzęt, który jest absolutnie niezbędny w takich sytuacjach i nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać te misje. To jest tak, że właściwie rok w rok, jak Państwo dobrze pamiętają, to są albo pożary gdzieś na greckich wyspach, czy tak jak teraz w Hiszpanii, więc tutaj jest pełna solidarność, pełna gotowość.
0: Strażacy, którzy lecą do Hiszpanii, należą do tak zwanego specjalnego modułu GFFF. O tym, czym charakteryzuje się ta wyspecjalizowana grupa, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz.
4: Przekładając na język polski i z angielskiego, moduł strażaków, którzy mając tylko podręczny sprzęt, wyposażenie, są przygotowani taktycznie do tego, by nawet bez wody albo z bardzo ograniczoną ilością wody spowodować, by ograniczyć szybko rozwijający się front pożaru.
0: Polscy strażacy mają do Hiszpanii wylecieć w niedzielę z Krakowa. Legenda amerykańskiej koszykówki jest już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem Philadelphia 76ers. James zacznie jesienią swój rekordowy 24. sezon w NBA, a Philadelphia rośnie do rangi jednego z faworytów.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

Są takie utwory, które wystarczy słyszeć raz, aby od razu przenieść się na, do innego świata, świata kolorowych światełek. Tak właśnie działa ten kawałek na mnie. Boniem, ponadczasowy nocny lot na Wenus, klasyk od lat zachęca do wkręcania się te starsze klimaty. Jeśli lubicie taką muzyczną podróż w czasie, to mam dla was świetną wiadomość. Zapraszamy na Strefę 79. To wyjątkowa zabawa, wyprawa. Największe przeboje 70, 80, 90.

Italia to zawsze był kraj, który był kopalnią muzycznych perełek. W muzycznym radiu też korzystamy z tych bogactw. A teraz coś dla Piotra. On czeka dzisiaj na Rickiego.

muzyka z mnóstwem wspomnień, świetnej atmosfery i takty, które poprawiają humor od pierwszego. 22:30 teraz dla Bartka zagramy. On strasznie chciał dzisiaj okrutnie zaśpiewać swojej wybrance Sempre, Sempre. No to masz szansę? 15 sekund, Bartek, jeszcze. 12. 9. 7. 6. 5. 4. Zaczynaj.

No okazało się, moi drodzy, że z Bartkiem to nie wypał, bo napisał mi pieja kogut, nie umiem śpiewać zupełnie. To po co ja gram ten numer, no niech ci będzie. No. Moi drodzy, Alban Romina Power to duet, który przeszedł do historii absolutnie. Te piosenki ich wszystkie zawsze poprawiają nastrój, poprawiają humor, no i mają to coś, prawda? To coś, co nazywamy włoskim temperamentem. Kiedy oni zaczynają śpiewać, teraz robi się jakoś tak cieplej. Pogoda nawet za oknem robi się lepsza. No to teraz jeszcze coś dla fanów Thomasa Andersa.

stary klasyk od Electric Light Orchestra. A teraz, moi drodzy, duet, który udowodnił, że synth-pop może być jednocześnie przebojowy, taneczny i pełen emocji i gracji. Szczególnie jeśli sample pochodzą od słynnego hitu ABBA.

Al Corley, Square Rooms w strefie. No to teraz jeszcze jeden dumer, który do dzisiaj kojarzy się dobrze z zabawą i dobrym klimatem. Fancy.

No to fensownia, dziękujemy. Cold and the Nice. A teraz coś dla Mariuszka, który od wielu, wielu lat zawsze zbawia tą samą piosenkę. Znaczy, może nie. Dwie formacje, Fantastic, Costablanca i Saragossa Band. To dzisiaj Mariuszek dla ciebie. Proszę bardzo, i to takiej wersji ubogaconej, długiej.

No to po raz pierwszy dzisiaj zagramy wieczorową porą na spokojnie. Na niąków. Taki jak Dorota, która proponuje nam ten numer.

Pora. Będzie za chwileczkę do spania i do czasu marzeń, ale wcześniej jeden z moich ulubionych numerów grupy Laidback. Wszyscy sunshine, reggae i tak dalej, to High Society Girl. Petarda. Oni teraz gdzieś koncertują w naszym kraju. Laidback.